0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ach, siuda, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Tragiczny wypadek w Kałuszynie na Mazowszu. Na przejściu dla pieszych zginęła 16-latka. W cieniu ukraińskiego święta i spotkania koalicji chętnych kolejne rosyjskie ataki, są ofiary. Jest zwycięstwo polskiej siatkarki. Pokonały Łotwę w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Mazowsze policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Kałuszynie koło Mińska Mazowieckiego. 16-latka zginęła na pasach, potrąciły ją dwa samochody.
1: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód osobowy marki Skoda, którym kierował 46-letni mężczyzna. Następnie na dziewczynkę najechał samochód marki BMW, którym kierowała 28-letnia kobieta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 16-latka zmarła.
0: Relacjonowała Paula Antolak z policji w Mińsku. Kierowcy byli trzeźwi. W wiadomościach kolejne ataki na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Zaporożu, jedna w Charkowie. Rosjanie użyli bomby kierowanej i dronów. Są zniszczenia. Tego dnia Ukraina świętowała 35 lat niepodległości. Obchody odbyły się m.in. w Warszawie. Na Placu Zamkowym zgromadziły się setki uczestników. Głosy zabrał m.in. ustępujący ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za gościnność całej naszej wielomilionowej tutaj gromady Ukraińców w Polsce. Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski byłoby trudno się obronić, prawie niemożliwe. Także dziękujemy Polsko!
3: Dziękujemy!
2: Dziękujemy!
0: To Warszawa, a w Kijowie odbyła się narada tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. Ustalono, że priorytetem będzie zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii i przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Zełenski dziękował za wsparcie, jednocześnie apelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą, to jest wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów, żeby w tak trudnym i ważnym dla nas czasie nie było długich przerw między posiedzeniami. Poprosiliśmy, żeby spotkać się jeszcze raz we wrześniu. Cała demokratyczna Europa konsekwentnie stoi przy niepodległej Ukrainie, zapewnił minister Sikorski we wpisie na Platformie X. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia padło tam ponad 3 tony ryb. W szczytowym momencie mieliśmy 700 milionów komórek algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W czwartej sekcji kanału nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są też kąpiele i połów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy, ale łatwo nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki, mówi rozgrywająca reprezentacji Alicja Grabka.
6: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkanie wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju.
0: Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my z jakim nastawieniem dzisiaj?
8: No pamiętajmy, żeby było wyciągnięty na sam koniec. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: do Jezusa, znaczy do Jezusa za chwilę wrócimy, Ewangelia na początku kolejnego dnia, ale wcześniej składamy życzenia, bo dzisiaj 25 sierpnia imieniny obchodzą Elwira, Eusebiusz, Grzegorz, Hermina, Józef, Julian, Ludwik, Luiza, Michał i Patrycja.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Rzodkiewkę polską zjem na śniadanie i twarożek nasz.
0: To ja pójdę po ogórka. Scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, pisarz Filip Bajon obchodzi urodziny.
1: Amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy Tim Burton.
0: A także niemiecka modelka Claudia Schiffer.
1: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13,5 po 6.
2: Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy spotkać się z takim poważnym ostrzeżeniem Pana Jezusa, który może być dla nas wyrzutem sumienia. Bardzo często naszą relację z Bogiem traktujemy poprzez jakąś pobożność, poprzez odmawianie modlitw, poprzez różne nabożeństwa. To jest ważne, to jest nawet bardzo ważne, żeby budować relację z Bogiem. Ale nie można zapominać o tym, jak mówi Pan Jezus, co jest najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Wiara objawia się w sposób zewnętrzny właśnie przez formę, przez różaniec, przez nabożeństwa, przez litanie, ale musi prowadzić do konkretnych czynów miłości, sprawiedliwości wynikających z wiary. Inaczej ta wiara jest tylko zewnętrzna, nie posiada ducha. A taką postawę Pan Jezus gani.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
8: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
9: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Reklama.

0: gdzie jest lato, ja się pytam.
1: Gdzie jest?
0: No, gdzie
1: odchodzi
0: jest?
1: 10 powoli.
0: Stopni jest, tylko
1: żegna się.
0: Rano było?
1: 10 stopni, no właśnie.
0: Nie może tak być.
1: Wczoraj nałożyłem sweterek.
0: O,
1: dzisiaj t-shirta, ale ze strachu nałożyłem na t-shirta taką marynarkę małą, żeby nie zmarznąć po prostu w drodze do pracy, wiem, no, że w ciągu dnia właśnie będzie cieplej, ale jakoś rano trzeba wyjść.
0: Nawet opaskę na głowę założyłem jadąc na rowerze, żeby mi ten mózg nie przemarzł. No właśnie, chłodniejsze poranki, no to już jest taki temat w drugiej połowie sierpnia dosyć normalny, więc się nie martwmy, nie smućmy. Podobno upał wraca, przeczytałem na jeden dzień. Dobre i to?
1: Ale na który?
0: Na pewno nie wolno od pracy.
1: Chciałbym wiedzieć, no.
0: Jeszcze nie wiem, to ci nie powiem, ale sprawdźmy pogodę już za chwilę na antenie Radia Plus. Może to będzie dziś?
1: Za dwie minuty w pół do siódmej, no to czas na skrót wiadomości i te kilka informacji pogodowych. Ważne, zimno, nie zimno, żeby słońce było, bo to nam zawsze humor poprawia.
0: I ogień w sercu.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie! Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! Zapraszamy!
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców, zablokowana S8 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Czerniewice. To odcinek Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki. Zdarzyły się dwie ciężarówki i bus, zginęły dwie osoby. Ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimier. Osobówka uderzyła w bariery, ranne zostały 3 osoby. Autostrada w stronę Wrocławia jest nieprzyjemna. Przejezdna. Do sytuacji drogowej w kraju wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Jak zaznaczają dziennikarze, najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026. Koszt budżetowy decyzji Karola Nawrockiego to prawie 4 miliardy złotych. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. Według agencji ratingowej Fitch brak współpracy prezydenta z rządem, a także liczba wetowanych ustaw ograniczają w Polsce zdolność do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform. Oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. To był błąd ludzki. Służby wojewody wyjaśniają testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i 4 sąsiednich powiatów usłyszeli w weekend przez przypadek ciche testy rutynowo prowadzone na terenie województwa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Oczywiście stosowne wnioski są wyciągane na bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości są wyjaśniane i konsekwencje stosowne są wyciągane.
2: Urząd Wojewódzki ostatnio wyłonił także wykonawcę zamówienia na nowe systemy, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Koniec wakacji z dodatkowymi atrakcjami na wieży trynitarskiej w Lublinie. W najbliższą środę i czwartek dzieci będą mogły w cenie biletu otrzymać specjalną mapę, zachęca ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor wieży trynitarskiej.
4: Dla dzieci w cenie biletu dostępna będzie mapa małego zdobywcy wieży trynitarskiej. Chcemy, aby dzieci też odkrywały tajemnice, rozwiązywały ciekawe zadania, zagadki wewnątrz wieży trynitarskiej, tak aby spędzić w niej trochę więcej czasu i poznać czy ciekawe historie, czy ciekawe zabytki.
2: A szczegóły akcji są na stronie wieży trynitarskiej i w mediach społecznościowych. W Lublinie i w regionie ma być dziś dużo słońca i sucho, poranek jeszcze rześki z temperaturą około 10 stopni, ale już po południu lubelskie termometry pokażą 22. Zachmurzenie wzrośnie, ale opady deszczu nie są prognozowane. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze i jeszcze bardziej słoneczne na koniec tygodnia. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 28 kresek, a w weekend mogą pojawić się także przelotne opady.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Kto rano wstaje, ten spostrzega, że wtorek mamy, 25 sierpnia.
6: Kto rano wstaje, ten pyta, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Stąd będziemy szukać Marcina Romanowskiego, a tym za chwilę.

0: To była Szerw Radio Plus, a to on, Tomek Walosz, który myśli od samego rana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Służby starają się namierzyć byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, który miał wysłać prośbę o list żelazny z Naddniestrza, czyli z Mołdawii. Z czym się nam kojarzy Mołdawia? No, między innymi z winami. Co przez to chciał powiedzieć minister, że to jego wina, czy nie jego wina? Dziennikarze jednak sprawdzili, że adres, pod którego nadano przesyłkę, nie istnieje, a Mołdawianie w ogóle zaprzeczają, jakoby polityk miał wjechać do ich kraju. A już miałem się wzruszyć, że z tęsknoty za ojczyzną wybrał Tiraspol, miejscowość ze skrótem POL w nazwie. Prokuratura chce widzieć Romanowskiego w kraju i ma bardzo ładne hasło. Teraz Polska.
3: Reklama.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
3: Reklamy.

0: True. Idealny tytuł zapowiadający Artura Moczarskiego, bo on zawsze prawdziwe fakty z historii przedstawia i nie inaczej będzie teraz.
1: No to posłuchajmy wspólnie w Radio Plus we wtorek, 25 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 25 sierpnia 1599 roku drukiem wydano Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. Tego dnia w roku 1609 Galileo Galilei zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. A w roku 1971 zapadła decyzja władz sowieckich o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. 25 sierpnia 1648 roku w Rzymie zmarł założyciel PR-ów i twórca nowoczesnych szkół, hiszpański ksiądz Józef Kalasancjusz. To on uruchomił pierwszą prywatną, ale bezpłatną szkołę na naszym kontynencie. Zapewne uczono w niej o świętym królu Ludwiku IX, który zmarł 25 sierpnia 1207 roku pod Tunisem, przewodząc krucjacie. Wcześniej dobrze zapisał się w historii Francji. Wprowadził zakaz pojedynków sądowych, noszenia broni i prowadzenia prywatnych wojen. Założył w Paryżu kolegium teologiczne, które zostało nazwane później Sorboną. Był władcą wyjątkowo pobożnym. W roku 1239 wykupił od cesarza bizantyjskiego relikwie korony cierniowej za sumę przewyższającą koszt budowy całego Luwru i wzniósł dla niej w Paryżu Saint-Chapelle, jedną z najpiękniejszych gotyckich kaplic świata. Kanonizowany został w roku 1297, a dziś spoczywa w Bazylice Saint-Denis pod Paryżem, nekropolii francuskich królów.

0: super, super, Abba na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: Nasza trupa też jest super.
0: Yeah.
1: Zapraszamy na wiadomości Radio Plus, prognoza pogody, przeboje z nutą nostalgii po godzinie siódmej w dalszym ciągu.
0: A skoro je, to czas na śniadanie, a do śniadania mamy najnowsze informacje.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Seria tragicznych wypadków na polskich drogach. Niestety są ofiary, uwaga kierowcy, także utrudnienia. Historyczny kontrakt na pioruny podpisany. Polska kupi je razem z Litwą, Łotwą i Norwegią. Biblioteki w trosce o zwierzęta. We wrześniu w Zielonej Górze kolejna edycja paczki dla bezdomniaczka. Na zegarze 7:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na polskich drogach, w dodatku IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zablokowana jest także autostrada A4 za węzłem Wrocław Wschód. Informacje z trasy zbiera dla Państwa Mateusz Gołębiewski.
2: Do tragicznego zdarzenia na S8 doszło, kiedy kierowca ciężarówki zatrzymał się na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
3: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
2: Mówi Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Utrudnienia w tym miejscu potrwają nawet do godziny 10:00. Na A4 tuż za Wrocławiem osobówka wbiła się w bariery ochronne. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana przed wjazdem do Wrocławia. IMGW ostrzega kierowców przed bardzo trudnymi warunkami na północy kraju. Gęsta mgła będzie utrudniała życie kierowcom przynajmniej do godziny 8:00.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Historyczny, wart aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO. To pierwsza taka umowa w historii, gdzie międzynarodowego konsorcjum zakupowego nie tworzą prywatne firmy, ale Ministerstwa Obrony czterech sojuszniczych państw NATO.
4: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
1: Mówił wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Od dzisiaj Polska, Europa i Sojusz Północnoatlantycki są silniejsze i bezpieczniejsze.
1: Przeciwlotnicze zestawy Piorun to obecnie nasza najlepsza militarna marka eksportowa. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, a za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku pożaru wiele osób straciło dorobek i środki do życia.
5: Wydaje się, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
6: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
7: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze rusza kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
8: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówiła Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: W Lublinie i w województwie lubelskim wtorek będzie dosyć pogodny. Możemy spodziewać się dużej ilości słońca. Ma być sucho, ale poranek jeszcze rześki z temperaturą 10 stopni, ale już po południu lubelskie termometry pokażą 22. Zachmurzenie wzrośnie, opady deszczu nie są prognozowane. Kolejne dni mają być ciepłe, słoneczne. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 28 kresek, a w weekend mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Mam książkę, to ja już mam. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 7.
11: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimo.
10: Tomek Waloszczy.
11: Jaką książkę masz?
10: No jedną taką.
11: Dobrze, teraz Opus Life is Life, a za chwilę Chris Ria i Julia.

0: No, zjadłem kanapkę, więc mogę powiedzieć, że Joel i ja, czyli trochę nawet kilo Joel.
1: Muszę do ciebie dołączyć, też jestem po kanapce.
0: No, jesteśmy pełni energii, 13 minut po godzinie 7. Mam taką prośbę, czy możesz plumkanie w tle wyciszyć na chwilę? Bo chciałem opowiedzieć o tym, że według raportów turystycznych jako destynacja dosyć dużą popularność zdobywa cisza, czyli miejsce, w którym możemy pojechać i się wyciszyć.
1: Znam takie.
0: No dobra, daj to muzyczkę, no bo dobra. Trochę łyso. Ale w każdym razie coraz częściej w tym przebodźcowanym i pełnym hałasu w świecie ludzie szukają miejsca, w którym mogą się wyciszyć, mogą pobyć sobie, gdzie nie będzie hałasu, albo gdzie będą mogli popatrzeć na naturę i żeby
1: dzieci
0: tak spokojnie
1: się nie
0: było.
1: Wrzeszczą, znaczy dzieci nie wrzeszczą, psy nie szczekają i tak dalej, i tak dalej.
0: I nie ma...
1: Nie jeżdżą.
0: I nie gra jakieś dicho w nocy.
1: I dicho, tak.
0: No bo czasem są takie hotele, gdzie się muszą ludzie pobawić trochę. W każdym razie coraz częściej szukamy takich miejsc, gdzie się możemy wyciszyć, bo w ciągu całego roku mamy i w pracy dużo hałasu i te dzieci. No jak nasze dzieci, to raczej bez nich nie pojedziemy na wakacje, to wiadomo.
1: No nie, ale można poprosić delikatnie.
0: Tak. Albo dać im smartfona. O, to cisza będzie
1: nie,
0: wtedy.
1: A to nie jest. To jest droga na skróty, proszę pana.
0: Jeżeli szukacie takich miejsc ciszy, to Szkocja, Islandia są takimi miejscami, a w Polsce Bieszczady i Karkonosze. Tam uciekamy od zgiełku tego świata.
1: No proszę. No dobra, to my najpierw musimy na to wszystko zapracować. Za chwilę Gloria Gaynor, I Will Survive, a potem kombi, nasze randewu w Radio Plus.
2: Reklama. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.

0: Nasze rendezvous i kombi w Radio Plus 28 minut po godzinie 7.
1: A my czekamy na pocztówki od was, czekamy na wasze wspomnienia z wakacji. Jak się okazuje, nie muszą być z tych wakacji. Wczoraj przepiękne zdjęcie, zachód słońca nad jeziorem. Gdzieś tam na północy Polski dostaliśmy od naszej słuchaczki. Okazuje się, że co roku tam jeździ, akurat w tym roku nie było, ale zdjęcie tak ładne, że nam wysłała, nagrodziliśmy. Czekamy na wasze piękne momenty, fragmenty uchwycone na wakacjach. Możecie wy też być na zdjęciu. Po prostu czekamy na pocztówki.
0: Tak jest, odwdzięczymy się zestawem gadżetów wakacyjnych. Pocztówka też się wśród tych gadżetów znajdzie.
1: Szczegóły na stronie radioplus.pl. Pocztówka z naszymi podpisami, całej redakcji.
0: To prawda, a teraz czas na wiadomości.
1: Aż
0: na
1: mi ręka boli.
0: Radio Plus i prognozę pogody.
2: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów, a do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna tournée po unijnych stolicach. Na początek Bratysława i Tallin to dziś, a w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów z liderami państw wspólnoty będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku. Costa przybędzie do Bratysławy z Kijowa, gdzie wczoraj odbyły się obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. W Warszawie złoży wizytę w połowie września. Obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków, odkryli amerykańscy naukowcy. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Według ekspertów psy dla nastolatków pod wieloma względami mogą stanowić pomost między rodziną a rówieśnikami, ponieważ należą do rodziny i mogą dostarczać wsparcia społecznego. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
2: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Ta decyzja kończy spór o cenne grunty. Rada Ministrów odrzuciła wniosek prezydenta Puław o powiększenie granic administracyjnych miasta kosztem terenów należących do gminy Puławych. Chodziło o ponad 1000 hektarów położonych w okolicy zakładów azotowych, terenów niezwykle ważnych gospodarczo. Mówi Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
3: Nasze samorządy są ze sobą funkcjonalnie bardzo mocno związane, więc tutaj też jest ze strony mieszkańców trochę takiej troski i obawy o te dalsze stosunki i dalsze relacje, choć ja mam nadzieję, że mimo wszystko uda się te stosunki naprawić, unormować.
2: Projekt zmiany granic negatywnie oceni nie tylko mieszkańcy i władze gminy, ale też Grupa Azotowa Puławy oraz wojewoda lubelski. Zarząd Inwestycji Miejskich Lublin szuka projektanta kompleksowej modernizacji pieszo-rowerowej trasy wzdłuż rzeki Bystrzycy. Szlak ma ponad 11 km i prowadzi od ulicy Zawilcowej nad Zalew Zębożycki, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
4: Po modernizacji cała trasa zyska nową asfaltową nawierzchnię, a na odcinku od Zalewu do Kładki w rejonie ulicy Janowskiej droga dla rowerów będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
2: Szczegóły są na stronie lublin.eu. W województwie lubelskim i w Lublinie dzisiaj pogodnie, sporo słońca, poranek jeszcze dosyć rześki, ale po południu już lubelskie termometry pokażą 22 stopnie. Zachmurzenie wzrośnie po południu, ale opady nie są prognozowane. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Temperatura pod koniec tygodnia ma wzrosnąć do 28 kresek, a w weekend mogą pojawić się już przelotne opady deszczu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 8. Trzymamy rękę na plusie.
6: Na plusie, tak.
5: I na zegarku, żeby was informować.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Ale piękny jest ten świat. Czemu nic nie mówisz?
5: Zachwycam się.
6: Dobrze.

0: No i chciałby człowiek świat zwiedzić, polecieć gdzieś. A
1: zawsze, zawsze chce.
0: Do tej Australii tak daleko, na siedząco tyle godzin, no daj spokój, zwariować można. Więc Nowa Zelandia wymyśliła.
1: Nowa Zelandia jeszcze dalej.
0: No właśnie, więc wymyśliła, żeby do nich polecieć i się za bardzo nie zmęczyć, to oni przerobili Boeinga tak, że między klasą ekonomiczną a klasą biznes znajduje się...
1: Sleeping.
0: No właśnie, kuszetki.
1: No właśnie,
0: jest
1: tak.
0: Chyba 6, jak dobrze pamiętam, miejsc leżących. Mhm. No nie jest jakiś super komfort, bo w strefie nożnej masz 21 centymetrów, nie, 20, 40 centymetrów, a w strefie tam, gdzie głowa bardziej, 60 swobodnego ruchu, więc jak ktoś kopie w nocy, to nie za bardzo. A poza tym, żeby była, że tak powiem, dobra rotacja, to każdy może po 4 godziny w tej kuszetce sobie poleżeć.
1: Czyli
0: i następny proszę.
1: A to dobry pomysł, bo to kilku wykupi, a reszta będzie siedzieć. No i co? A tu rzeczywiście, na zmianę.
0: A poza tym, jak sąsiad pójdzie drzemać, to ja będę miała dwa miejsca, bo się miejsce wolne zrobi i będzie można trochę nogi wyciągnąć.
1: No, tak to wyobrażam wygląda. Sobie taką sytuację, że już na tym fotelu siedzę i już łatwo zasypiam, już drzemię, już jestem w snach, a tu nagle mi ktoś szarpie. Panie, teraz pana kolejna kuszetkę.
0: No właśnie. No, jest to jakieś rozwiązanie, chociaż rzeczywiście miejsc tyle, co kot napłakał.
1: No dobrze, ale nie, rzeczywiście, można się chwilę przespać w lepszych warunkach
0: niż... przynajmniej te nogi trochę rozprostować. No dobra, za 18 minut 8
1: poranek. A może lepiej sobie jakiś film przyrodniczy obejrzeć o Nowej Zelandii, zamiast tam lecieć tyle czasu i wydawać pieniądze?
0: No jak ktoś już bardzo ma ochotę albo okazję, to czemu
1: ostatnio
0: nie
1: tam śnieg spadł, wyobraź sobie.
0: No ja słyszałam, że to jest w ogóle takie miejsce, że z gór po śniegu można prawie na plażę zjechać.
1: Niby tak, ale tam spadł w takich miejscach, gdzie ludzie się nie spodziewali, bo to dawno nie było tak obfitych opadów śniegu.
0: Widzisz, czasem natura sprawi niespodziankę. Za chwilę Marek Grechuta, będzie też Fancy w Radiu Plus. Z mniej pewnie egzotycznych miejsc czekamy na pocztówki od was w naszej zabawie.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września. Reklama.
4: Let's go, girls.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: Nie od razu przychodzą te pocztówki, jak wysyłamy tak analogowo, że tak powiem, no czyli tak, kupujemy kartkę w kiosku, poczekać. Kto tam jeszcze kiosk widział, ale czasem są kioski jeszcze, naklejamy znaczek i wysyłamy z pozdrowieniami, to czasem wcześniej my wrócimy z wakacji niż ta kartka przyjdzie, ale to zawsze jest, ja ostatnio od kolegi dostaję co roku z dębek kartkę, ale my mamy ekspresową pocztę i na naszym profilu facebookowym możecie swoje zdjęcia jako pocztówki wysyłać, a my wysyłamy wam nagrody.
1: Czekamy, ręce zacieramy, bo zdjęcia fajne, opisy też ciekawe, więc czekamy na kolejną porcję. Strona internetowa lato.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Jeżeli nie chcecie rozstawać się jeszcze ze wspomnieniami z wakacji, to podzielcie się tymi wspomnieniami z nami, a my pogadamy o tym na antenie. Czekamy na ładne widoczki, ale czekamy na ładnych też was, bo też możecie pojawić się na tych pocztówkach.
1: Pięknie uśmiechnięci, nierzadko opaleni. A teraz Sam Brown i Stop w Radio Plus.

0: No to znaki duży, czerwony, ile tam jest, ośmiokątny, czy jako tam...
1: O czym ty mówisz
0: taki teraz? Znak nietypowy, bo inne znaki mają...
1: Chodzi ci o stop?
0: Tak, właśnie. A, dobrze, no, to takie duże, czerwone i literki są stop, więc my robimy teraz stop, zatrzymujemy się na chwilę.
1: Dobra, dobra, już po hamulcach.
0: Dobra, o tych skrzyżowaniach to więcej po godzinie 8, bo po Londynie mają jeździć autonomiczne taksówki. Ciekawa historia, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. A teraz rzeczywiście stop. Czas na wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Godzina ciszy na Solnej. Kraków odda hołd ofiarom tragicznego wypadku. Mogło ucierpieć 19 milionów Polaków. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Poznajcie możliwości wrocławskiej superkaretki. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00, godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. Przypomnijmy, chodzi o sobotni wypadek. 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i w rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zmarło, ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i trafił do aresztu.
2: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
1: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Przede wszystkim chcę przeprosić za niepokój, stres i niepewność, które spowodowała ta sytuacja, napisał w oświadczeniu Piotr Miluski. W sprawie incydentu trwa śledztwo, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie naruszył bezpieczeństwa centralnych usług e-zdrowia i nie wpływa na dostęp pacjentów do recept ani świadczeń w publicznym systemie zdrowia. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Firma MyDoktor podkreśla jednak, że nadal analizuje, jakie dane faktycznie zostały objęte atakiem. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie, a Ministerstwo Cyfryzacji pracuje również nad zmianami prawa, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prawie połowa ubiegłorocznych przestępstw z nienawiści dotyczyła Ukraińców, alarmują organizacje pozarządowe. Skala przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, drastycznie rośnie. Ukraińcy doświadczają dyskryminacji w pracy, szkołach, a nawet w codziennym życiu.
4: Ksenofobia nie kończy się w momencie, kiedy ktoś odchodzi z przystanku, wysiada z tramwaju czy zamyka za sobą drzwi. Ona zostaje. Człowiek zaczyna zastanawiać się, czy mówić po ukraińsku w ogóle w przestrzeni publicznej, czy reagować, czy zabierać głos, czy lepiej stać się mniej widocznym.
1: Mówi Anastazja Kochniewa, prezes Fundacji Centrum Integracji Kobiet Neymowirna. Aktywiści apelują o stworzenie mechanizmu szybkiego reagowania w takich sytuacjach.
5: Ja jako mieszkanka Warszawy osobiście na co dzień posługuję się w pracy 5 językami. Też mam obawy, idąc ulicą czy jadąc w transporcie, czy po prostu nie zostanę z powodu tego, w jakim języku mówię, zaatakowana. Czy moje nastoletnie dziecko, nie będąc pomylone z obywatelem jakiegokolwiek innego kraju, wróci całe i zdrowe do domu.
1: To Lalit Falcheridze z Polskiego Forum Migracyjnego. Według lipcowych danych 52% badanych Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego ośrodka.
6: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
1: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z wrocławskiego szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny zespół kardiologów czy anestezjologów oraz najlepszy medyczny sprzęt ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: W Lublinie i w województwie lubelskim w ciągu dnia będzie sporo słońca i ciepło, choć jeszcze te poranki i noce dosyć rześkie, ale już po południu lubelskie termometry pokażą 22 stopni. Zachmurzenie też po południu wzrośnie, ale opady deszczu nie są prognozowane. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze, pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 28 kresek, no i w weekend mają pojawić się także przelotne opady deszczu.
8: Tum, tum, tum. 6 minut po godzinie 8. Budzimy się rytmicznie o poranku we wtorek, 25 sierpnia.
9: Mówiąc dzień dobry, witajcie do godziny 9. Gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszyk, a za chwilę będziemy przeglądać wasze pocztówki.
0: Kto rano wstaje? Poranek

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Już 14 minut po godzinie 8. Maciej z nami zadbał o to, żeby pocztówka miała formę pocztówki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli nie dosyć, że zdjęcie z małżonką na molo, prawda?
2: Tak, przed molo.
1: Przed molo. Przed molo. To jeszcze taka ładna grafika z oznaczeniem, że to jest Sopot, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Kiedy to było?
2: Sierpień 26. Pierwszy wolny urlop po prawie 3 latach.
1: Ojej. O! Czemu tak długo się zbieraliście na wyjazd?
2: Ja za granicą, żona w Polsce, to tak było.
3: I się nie zeszło, ale teraz się zeszło i byliście
2: teraz
3: razem.
2: Słuchajcie, no to no rewelacja. Ja w Trójmieście byłem 30 lat temu. Aha. I to, co się stało z Trójmiastem, stało, mam pozytywne w tym sensie, no niesamowite, jak wypiękniało, jak no perełka. No, w ogóle patrzę na Polskę po latach, nie mamy się czego wstydzić. Mamy piękny kraj, zadbany, czysty.
1: No pewnie.
2: Super.
1: Napisałeś, że poza Warszawą to jest jedno miejsce, Gdynia, w którym mógłbyś mieszkać. Właśnie chciałem zapytać, które z tych trzech miast? Gdynia, Gdańsk, Sopot. Gdynia.
2: Jestem zakochany w Gdyni. Miasto z morza. Ja jestem człowiekiem morza. Pomimo tego, że z Warszawy rodowity, ale kocham morze. I no, to miasto, powstanie tego miasta, historia tego miasta, ludzie z nim związani, to fascynowało mnie zawsze i tak już chyba zostanie.
1: A żona Agnieszka też zachwycona wyjazdem?
2: Jak najbardziej, tylko żona jest bardziej taka górolubna, południowa.
3: Ale był kompromis, także to najważniejsze.
2: Był kompromis, tak, bo na Orłowie są klify, więc...
3: A no to przecież, jakby nie patrzeć, rzeczywiście, można się poczuć jak kozica górska. Dziękujemy za to przemiłe spotkanie i do usłyszenia.
2: Ja dziękuję, pozdrawiam was serdecznie.
3: Gadżetów wysyłam. Dzięki.
2: Hej, trzymajcie się.
3: Hej, 16 minut po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.

0: No to teraz siadamy do taksówki, ale nie będzie wcale łatwo, ponieważ w Londynie mają zadebiutować autonomiczne pojazdy, czyli bez kierowcy. Zamawiasz, wsiadasz i jedziesz i automat cię dowozi na miejsce.
1: Bo i tak po angielsku mówią, że nie wiadomo, o co chodzi.
0: Właśnie. Tu jest pogrzebane o nim na koniec, ale najpierw się wkurzyli tradycyjni taksówkarze w tych czerwonych kabach, nie, czarnych. W czarnych samochodach, którzy poczuli się zagrożeni. I podobno zdarzają się takie przypadki, które znamy sprzed ponad 100 lat, jak robotnicy niszczyli maszyny pierwsze takie parowe, które miały im zabrać pracę.
1: I co, przepływają opony?
0: No, tak złośliwie trochę blokują samochody, żeby nie mogły wyjechać te autonomiczne, albo te czujniki gdzieś tam zamazują, żeby dochodziło do uszkodzeń samochodów w jeździe i żeby można było powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje. Ale to ten argument, o którym powiedziałaś, znaczy jeszcze jest inny taki, że niektórzy twierdzą, że Londyn to takie specyficzne, ciasne miasto, pełne też nieprzewidywalnych mieszkańców i turystów, że ciężko będzie takim samochodom autonomicznym się poruszać, ale na końcu jest ten argument, że przecież wiele osób zamawia taksówkę, żeby sobie z taksówkarzem pogadać. A tu co? A tu nic.
1: Poczytać gazetę można, ale kto teraz czyta gazety? No popatrz, jak się świat zmienił. Dobrze, lecimy dalej. 27,5 minuty po godzinie 8. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radio Plus.
0: A o tym sabotażu taksówkowym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

0: Give Me Your Heart Tonight i Shaking Stevens na antenie Radia Plus, a my znów w pośpiechu, znów nam czasu brakuje.
1: Mkniemy taksówką przed siebie, ale czas teraz na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga, kierowcy, gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii i Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów. Miejscami mgły mogą się utrzymać jeszcze do godziny 11. Nie ma jej na liście krajów, które sponsorują terroryzm. Amerykanie usunęli stamtąd Syrię. Już wcześniej zapowiadał to prezydent Donald Trump. Departament Stanu cofnął też oznaczenie Organizacji na Rzecz Wyzwolenia Lewantu jako terrorystycznego ugrupowania o zasięgu globalnym. Syria była na niechlubnej liście od 1979. Wiązało się to z restrykcjami m.in. na udzielanie pomocy zagranicznej czy sprzedaż broni. Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki na razie mają na koncie 2 wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek mocno zaskakują podczas turnieju w Turcji. Słowenki wygrały z Niemkami, a Turczynkom urwały seta. Początek spotkania o 18:00.
2: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Pozwolą dobrze przygotować się do sytuacji kryzysowych. W Puławach odbędą się bezpłatne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa. Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy oraz specjaliści z Polskiego Czerwonego Krzyża, mówi Karolina Respondowska z PCK w Puławach.
3: Tematyka warsztatów obejmuje gromadzenie zapasów, przygotowanie do kryzysu, ostrzeganie alarmowe, prowadzenie i uczestniczenie w ewakuacji, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, rozpoznawanie współczesnych zagrożeń oraz udzielanie pierwszej pomocy.
2: Na warsztaty obowiązują zapisy. Szkolenie odbędzie się 30 sierpnia. Szczegóły są na stronie puławy.eu. Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie dobiega końca jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby. Ostatni z koncertów wypełni muzyka klasyczna i sakralna w wykonaniu pary przyjaciół, mówi Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.
4: Koncert duetu, Olga Bończyk, wokal, recytacja oraz Robert Grudzień, organy, fortepian. Koncert jubileuszowy to podsumowanie przede wszystkim poprzez muzykę, recytację, emocje takie artystyczne, ale także wrócimy do historii festiwalu.
2: A koncert finałowy odbędzie się jutro o 19:00 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Wstęp jest wolny. Dużo słońca w całym mieście, nie tylko w Lublinie, ale także i w województwie lubelskim. Poranek jeszcze rześki, ale już po południu lubelskie termometry mogą wskazać dzisiaj maksymalnie nawet 22 stopnie. Zachmurzenie też po południu wzrośnie, ale opady deszczu nie są prognozowane. Kolejne dni tego tygodnia mają być jeszcze cieplejsze i też słoneczne. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 28 stopni, a w weekend pojawią się przelotne opady deszczu.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Wstaliśmy dawno temu, zachęcamy do tego we wtorek, 25 sierpnia.
6: Wstańcie razem z nami. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Za chwilę formacja Nieżywych Skarbów. A to Chris Norman i Suzy Quattro, czyli w duecie.

0: gdybym kupił kurę, to co byś powiedziała?
1: Gdakałabym, gdakała.
0: Czy wiesz, że to jest mikrofarming?
1: Mikrofarming, kura na balkonie, wiem, tak,
0: tak przeczytałem, nawet nie na balkonie, czasem na dachu, gdzieś tam jak ktoś ma taki swój domek, czasem ktoś się na wieś wyprowadza, ale nie to, żeby zostać rolnikiem, cały czas pracuje w tej korporacji, łączy się tam na wideo, telekonferencje, ale ma gdzieś tam sobie kury. Czytam o tym mikrofarmingu na Interi i muszę zacytować. Coraz częściej to nie jest tam rdzewiejący jakiś kurnik, tylko przypomina elegancki domek z szałwiową elewacją, pastelowymi wykończeniami i tabliczkami z imionami swoich lokatorek. Co więcej, to nie są takie pierwsze lepsze kury, tylko to są rasy ozdobne. No i ktoś jak tak rano chce jajecznicę zjeść, to idzie tam do tych kurek, bierze te kilka jajek na własny użytek, to nie to, żeby tam gdzieś handlować.
1: No kilka jajek, to brzmi już nieźle.
0: No i ma swoje kurki, taka wieś w skali mikro.
1: Ciekawe, co sąsiedzi na to.
0: No cóż, ja mam takich znajomych, którzy mieszkają w mieście, mają kawałek ogródka, nawet spory i co, i tam posadzili co tylko się da i kury też są i codziennie mają świeże jajka.
1: No to jest wesoło.
0: Właśnie, zapewne. Muszę się wybrać do nich.
1: Koniecznie. Za chwilę. A mleko od krowy też? Prosto? Do kawy.
0: Nie, krowa to już trochę za duże stworzenie.
1: Tak,
0: to jest makrofarming.
1: Nie, to jest wielki problem, jeśli chodzi o te gazy. Dobra, za 17 minut do 9, za chwilę na naszej.
0: A oni mają i gaz, i prąd, i wszystko.
1: Kolejne przeboje znów do nostalgii.
2: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Zamiast hej. Bahama, co najwyżej hamak, hej. Ale też jest dobrze, hej.
1: Bahamak może być.
0: Bahamak, bardzo no. fajna sprawa.
1: Dobrze, dziękujemy wam za 3 godziny ostatnie, które spędziliście pobudzając się razem z nami. My pobudzaliśmy was, ale wy też trochę energii nam dzięki na przykład zdjęciom z wakacji nam
0: oj,
1: posłaliście.
0: Tak,
1: czekamy na kolejne w ramach naszej akcji, szczegóły na stronie lato.radioplus.pl.
0: No to teraz tym księżycowym krokiem nadchodzi Agnieszka Morawska, ale wcześniej Michael Jackson w Radio Plus. Dziękujemy, zapraszamy jutro od 6:00.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.

0: Radio Plus Lublin.
1: Uwaga kierowcy, cały czas utrudnienia po tragicznym wypadku na S8. Zginęły w nim dwie osoby. Wrócimy też do brutalnej napaści w Krakowie. Są kolejni zatrzymani w tej sprawie. Choć na lambadę, w piątek na Mysłowickim Rynku próba pobicia rekordu Polski. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11:00. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zginęły tam dwie osoby, jedna została ranna.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, aby pomóc mu w wymianie opony. I w momencie, kiedy tę oponę wymieniali, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem szybowym marki Volvo.
1: Mówiła Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zorganizowano objazdy. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
3: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
1: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Do ataku, przypomnijmy, doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono do domu. Na razie nie usłyszał nikt zarzutów w tej sprawie. Brutalny atak na 36-latka powiązanego z hutnikiem Kraków wstrząsnął całym kibicowskim środowiskiem.
4: No tutaj żadne słowa chyba nie oddadzą tego, co czujemy, bo wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. W zasadzie coś, co wydawało się, że już mamy za sobą, czyli takie jakieś dzikie zezwierzęcenie ludzi i walki gdzieś tam po ulicach.
1: Mówił Artur Trębacz, prezes hutnika Kraków, 36-letni mężczyzna, osierocił 5-letnią córkę. Za chwilę pierwszy dzwonek szkolny po wakacjach. Biskupi w trosce o młodych ludzi apelują o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkołach. Ich zdaniem ograniczenie zajęć do 1 godziny tygodniowo, umieszczanie przed lub po pozostałych zajęciach, możliwość łączenia klas oraz niewliczanie oceny z religii do średniej prowadzą do marginalizacji tego przedmiotu. Prezydium Episkopatu apeluje w oświadczeniu o zmianę tych rozwiązań i rozpoczęcie realnego dialogu ze wspólnotami religijnymi. Biskupi krytykują też obowiązkowy charakter edukacji zdrowotnej, który ma wejść w życie 1 września. Ich zastrzeżenia dotyczą jednak przedstawianej w programie wizji człowieka, małżeństwa, rodziny i seksualności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie taneczne zakończenie wakacji w Mysłowicach. 28 sierpnia na Miejskim Rynku mieszkańcy i goście z ościennych miast spróbują pobić rekord Polski w liczbie osób jednocześnie tańczących lambadę.
5: Kroki lambady, one są bardzo proste, ale również na naszym profilu będziemy publikować filmik, jak te kroki wyglądają. Będzie z nami szkoła tańca Wiry i tam instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
1: Mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta. Bicie rekordu startuje w piątek o 17:00.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska, dzień dobry, Abba i Fernando na początek tej godziny.

0: Dobrze nam się ten dzień zapowiada. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, tu IKEA! Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
1: Reklama.

Lokalne noty Out of Touch w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Trochę jak w muzeum, proszę nie dotykać, ale są takie muzea, w których dotykać nawet trzeba, można i trzeba. Na przykład Rogalowe Muzeum w Poznaniu, czy Muzeum Żywego Piernika w Toruniu i mnóstwo innych takich placówek, które oprócz tego, że mają eksponaty, można też praktycznie wykorzystać to, na przykład upiec swój piernik albo swojego rogala. I właśnie, jeżeli tak podróżujemy po Polsce, albo nie tylko po Polsce, tylko po świecie, gdziekolwiek podróżujecie w wakacje, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam jako pocztówkę. Nawet jeśli już wróciliście z wakacji, ale w waszym telefonie, w waszym aparacie jest takie zdjęcie z wakacji, które bardzo lubicie, proszę sobie przypomnieć, jak było miło i wysłać nam pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na wasze zdjęcia i pozdrowienia z wakacji. A my odwdzięczamy się tym samym, czyli odsyłamy wam naszą pocztówkę z podpisami, z pozdrowieniami. Do tego jeszcze dokładamy pocztówkę czystą, żebyście mogli ją komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, koszulka, no i różne inne fajne rzeczy się tam także znajdują. Na radioplus.pl znajdziecie szczegóły. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow teraz w Radiu Plus.

0: Joe Cocker i Summer in the City w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w mieście może być zdecydowanie przyjemne. Szczególnie takie lato, jakie mamy teraz, czyli około 25 stopni. Przyjemnie, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Można na przykład pójść do parku, usiąść nad jakąś sadzawką, a jeśli w mieście jest jeszcze rzeka, to w ogóle jest już o wiele przyjemniej, ale patrzę na wasze pocztówki, na wasze zdjęcia. No, nie tylko w mieście jest pięknie, nad morzem, w górach i właśnie, a propos gór, to zdjęcie nasz pod 691-141-141 wysłane z pozdrowieniami dla wszystkich. Zachód słońca nad górami, ale taka prośba, że jeżeli chcemy te pozdrowienia pocztówkowe wysyłać, to najlepiej na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Takie są zasady, więc tam czekamy na te wasze zdjęcia, chyba że po prostu podsyłacie nam pozdrowienia i nie macie ochoty wziąć udziału w naszym konkursie. Radioplus.pl, jeśli chodzi o pocztówkę z wakacji. Tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Zana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: 9 na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Czy pobyt Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu to blef? Jest komentarz jego obrońcy. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie, są zabici i ranni. Górnictwo zamienił na koleje, przekwalifikowania pracowników PGG. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blef Romanowskiego czy strategiczna ucieczka? Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca. Podkreśla jednocześnie, że gdyby poszukiwany poseł PiSu rzeczywiście był w zbuntowanym regionie, to sąd powinien uchylić wystawiony za nim europejski nakaz aresztowania. Premier twierdził, że na 99% mój klient jest w Naddniestrzu, zauważa mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? Nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. Byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
1: Mówił Lewandowski w programie Poranny Ring Super Expressu i dodawał, że nie wierzy, że Romanowski, gdyby wrócił do Polski, mógł liczyć na sprawiedliwy proces. Zapytano o to, dlaczego Marcin Romanowski nie wróci do kraju. Mecenas Lewandowski odpowiedział, że nie wierzy, by jego klient mógł liczyć na sprawiedliwy proces.
2: Pamiętamy jego zatrzymanie pomimo posiadanego immunitetu, czyli władza była na tyle nastawiona na to, żeby go aresztować, że nie miała żadnych skrupułów do tego, żeby międzynarodowy skandal w tej sprawie wywołać.
1: Śledczy zarzucają Marcinowi Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister ukrywa się od końca 2024. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie jeszcze za rządów Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły po zrzuceniu bomb lotniczych w Zaporożu. O jednej ofierze informują także władze Charkowa. Tam rakiety uderzyły w przemysłową część miasta. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie o uszkodzeniu bloku mieszkalnego. W ukraińskiej stolicy ranna została jedna osoba. Z kolei w obwodach czernichowskim, dniepropietrowskim po rosyjskich uderzeniach wybuchły pożary. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Był wybuch, otwierałem szlaban, żeby ciężarówki mogły szybko wyjeżdżać. Przyjechali policjanci i mówili, wyjeżdżajcie ciężarówkami, bo lecą kolejne drony. Potem zjechały się służby i wszystko zaczęło płonąć. W nocy zaatakowane zostało też przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Kijów odpowiedział uderzeniami dronów na Rosję. Dwie osoby zginęły w kraju krasnodarskim. Z dołu na tory. Górnik z Katowic zaczął pracę w kolejach śląskich. To pierwsze efekty porozumienia o przekwalifikowaniach pracowników PGG do pracy na torach. Klaudiusz Sikora pod ziemią pracował kilkanaście lat. W kolejach śląskich pracuje jako mechanik taboru.
3: Mam technikum mechaniczne skończone, dlatego też trop w tym kierunku był, żeby dalej jako mechanik gdzieś pracować. Myślę, że łapię już duże rzeczy tutaj, ale się przyuczą też, nie? Bo to są nowe podzespoły, nowe rzeczy, nowa mechanika.
1: Klaudiusz Sikora jest pierwszym górnikiem, który dzięki porozumieniu przeniósł się do kolei śląskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na niebie szykuje się kolejne widowisko. Przed nami zaćmienie księżyca. To już w najbliższy piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od godziny 4:30.
4: To głębokie zaćmienie księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego brzasku, tym księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
1: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy będą mieli też lornetki i teleskopy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Bonnie Tyler na początek tej godziny.

0: Ketchup Yasser Henne. Ketchup sang w Radio Plus Lato z notą nostalgii, a od ketchupu lepsze teraz będą na przykład takie świeże pomidory. Nawiązując do Dnia Polskiej Żywności, może pomidory włoskie są pyszne, może hiszpańskie są pyszne, ale chyba o tej porze roku, właśnie z końcem sierpnia, nie ma nic pyszniejszego niż taki pomidor malinowy, dojrzewający w słońcu, a później rozkrojony na ćwiartki, posypany tylko solą, odrobiną pieprzu, a może jeszcze troszeczkę cebuli do tego pomidora dołożyć. I nie ma nic pyszniejszego. No i to jest coś, czym moglibyśmy się chwalić. Nie tylko nasza tradycyjna chlebowość, nie tylko pierogi, ale i nasze malinowe pomidory. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518.

Biała Armia i Wajm w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 11. Wakacje powoli się kończą, ale wakacje kończą się dla tych, którzy chodzą do szkoły. Ci, którzy zazwyczaj chodzą do pracy, przeważnie urlop mogą wziąć, kiedy tylko mają na to ochotę. I to nie musi być lato, to może być jesień. I jeżeli spojrzymy na najnowszy raport Kiwi.com, to wzrost liczby Polaków podróżujących we wrześniu od września do listopada to 43,1%. Kiwi.com wskazuje, że w tym roku Włochy są kierunkiem numer jeden, jeśli chodzi o jesień. Ale ciekawie wygląda zestawienie tego, jak coraz więcej nas ma ochotę podróżować na Maltę, bo to jest wzrost rok do roku 59%, Portugalia 46%, Turcja 49%, Maroko 88% i Albania okazuje się tutaj takim czarnym koniem, ponieważ 128% więcej rezerwacji. Natomiast, co ciekawe, także Japonia zyskuje na popularności, 75,2% rok do roku. Więcej osób, więcej klientów Kiwi.com zamierza wyruszyć w tym roku jesienią do Japonii. I jest to dobry kierunek, tym bardziej, że jen jest historycznie tani. I jeśli uda nam się kupić faktycznie tanie bilety, to możemy sobie Japonię pozwiedzać jesienią, gdy te klony pięknie zmieniają barwy. Choć wtedy też jest troszeczkę drożej na miejscu. No bo to jest szczyt sezonu turystycznego wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o piękne barwy, to jesienią u nas także i Bieszczady. Zresztą jesień w Polsce jest przepiękna. I nieważne, dokąd wyjeżdżamy lub nie wyjeżdżamy, jest okazja do tego, żeby zrobić piękne zdjęcia i nawet te letnie. Bo wracamy do tego, co jest dzisiaj, 25 sierpnia. Wakacje jeszcze trwają, to trwa, a my czekamy na Wasze pozdrowienia z wakacji, na Waszą pocztówkę z wakacji. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę załączyć zdjęcie z wakacji, dodać pozdrowienia, a później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego po południu. OMD i So In Love teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: kochaćcie za późno i kombi w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty i nie jest jeszcze za późno, żeby posłuchać wiadomości Radio Plus, bo te punktualnie o 11.00. Radio
1: Plus. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Link's there. Masz furę, rozbiłeś furę, a celim

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklam.

0: Radio Plus Lublin.
1: Przesłuchają kolejnych zatrzymanych. Działania śledczych po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Była wysoka urzędniczka Załęskiego trafi do aresztu, w tle afera korupcyjna. Powiemy też o wyjątkowej akcji dla Leosia, który walczy z białaczką. W niedzielę zamrugają dla niego światełka. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby czekają na przesłuchanie, to po śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę, mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. O szczegółach nasz reporter Kuba Solarz.
2: Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani wczoraj wieczorem. Śledczy nadal poszukują sprawców tego zdarzenia, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
2: Ta sprawa wywołała poruszenie w środowisku sportowym. To dla nas ogromna strata, mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków.
4: No straszna, niewyobrażalna tragedia. Też dla rodziny osiedlił 5-letnią córkę.
2: Przypomnijmy, że do tej pory zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniach zostały zwolnione. Nikomu nie postawiono zarzutów.
1: O czym informował Kuba Solarz. Była zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra trafi do aresztu. Tak zdecydował dziś Wyższy Sąd Antykorupcyjny w Kijowie. Jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sama zdecydowanie odpiera zarzuty. Nigdy nie dostałam 4 milionów dolarów. Będę szukać pieniędzy na kaucję. Mam wystarczająco przyjaciół, żeby to zrobić. Moi prawnicy analizują podstawy prawne do złożenia apelacji. Jeśli będzie to konieczne, złożymy ją. Według śledczych grupa miała wyprać 150 milionów hrywien pochodzących z przestępstwa. Nielegalne papierosy za miliony ukryte w rolkach papy. Tę próbę przemytu udaremniono na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Ciężarówkę prześwietlono rentgenem, co pozwoliło wykryć kontrabandę, relacjonuje Marcin Tracikowski z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
5: W ciężarówce kierowanej przez 40-letniego Białorusina ukrytych było ponad 150 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 3 milionów złotych.
1: Kierowca został tymczasowo aresztowany. Za przemyt grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minuta światełek dla 8-latka. Leoś z Łodzi walczy z ostrą białaczką, a przed nim kolejne miesiące leczenia chemioterapią oraz przeszczep szpiku. W niedzielę wieczorem można zamrugać do niego światłem i pokazać, że nie jest sama.
6: Mrugamy dla Leosia, żeby dostać mu otuchy.
7: Mrugamy dla mojego 8-letniego syna, który walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną, Ewa Dudkiewicz. Mrugamy, żeby dać mu nadzieję, pokazać, że go wspieramy.
6: Wzięło się to stąd, że do Leosia mrugali dziadkowie. Zapalali i gasili światło i on to zobaczył.
7: Pomysł pojawił się w szpitalu, gdy z Leosiem patrzyliśmy na światło miasta i dziadkowie są oddaleni od nas o 3 kilometry. Wysyłali nam swoje światła na dobranoc. I widziałam, jaką radość sprawia to Leosiowi. I pomyślałam wtedy, a co jeśli tych świateł byłyby tysiące? Leoś będzie to obserwował z 14 piętra szpitala CKD w Łodzi.
1: Z mamą Leosia, Ewą Porczyńską, rozmawiała Elżbieta Piotrowska. Na Wielkie Mruganie rozpocznie się w niedzielę o 20:30. Celem akcji jest też znalezienie dawcy szpiku dla chłopca.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: SOS for Love, czyli Atlantis is Calling, Modern Talking na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Wodecki w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. W czasie urlopu jest ten plus, że możemy zacząć od Bacha, ale możemy też zacząć od czegoś zupełnie innego, chociażby od otwarcia okna, jeśli spędzamy dzień w wakacje, urlop w letniej chatce i możemy otworzyć okno w leśnej chatce, gdy ptaki wokół śpiewają, albo gdy obserwujemy wschód lub też zachód słońca i jest jakoś tak zupełnie inaczej niż w ciągu tygodnia, gdy chodzimy do pracy albo też do szkoły. I o takie wspomnienia wakacyjne właśnie prosimy, a najbardziej to prosimy o te pozdrowienia i wasze emocje przekazane za pomocą pocztówki, takiej wirtualnej. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę załączyć zdjęcie z wakacji i dołączyć też pozdrowienia dla nas, a my te pozdrowienia odwdzięczymy się nimi. Odeślemy także nasze pozdrowienia na naszej pocztówce, do tego jeszcze

0: Więcej informacji na luxmetlublin.pl oraz na Facebooku.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama. Grrr.

0: Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z Beskidu Żywieckiego, a dokładnie z Babiej Góry. Pocztówka od Katarzyny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś, Katarzyno, tak. Pozdrowienia z Babiej Góry, gdzie wschody słońca są magiczne, gdzie czas się na moment zatrzymuje, głowa odpoczywa, a natłok myśli zwalnia. Pozdrowienia z miejsca, które zawsze było dla mnie wyjątkowe, ale od tego roku szczególnie. A ta pocztówka to twoja dłoń z pierścionkiem.
2: Czyli... Dokładnie tak.
1: Czyli to było bardzo romantyczny wschód słońca, to był?
2: Tak.
1: Wow. Opowiadaj.
2: Babia Góra zawsze mi się tak z naszym związkiem kojarzyła. Pierwszy raz to, chociaż żadny z nas nie chce przyznać, no można powiedzieć, to była randka, wejście na Babią Górę o wschodzie słońca. No i właśnie w tym roku też postanowiliśmy wybrać się sentymentalnie też właśnie na wschód słońca. Kompletnie się nie spodziewałam. I no.
1: Czyli powiedziałaś tak.
2: Powiedziałam tak, oczywiście.
1: No dobrze, czyli to takie wakacje, które będą szczególne. Bardzo się cieszymy, że podzieliłaś się z nami właśnie takim wspomnieniem wakacyjnym. Czy ta Babia Góra to już za wami, czy jeszcze przed wami jakieś wakacje, czy to już wszystko?
2: Wakacje już były w czerwcu, teraz tak sobie tutaj lokalnie w Krakowie odpoczywamy, no, że też to Radio Plus też tak nam na co dzień tutaj towarzyszy. W zeszłym tygodniu to miało miejsce, więc tak tutaj akurat słuchamy. Leciała reklama odnośnie tej pocztówki, mówię, a wyślę, pochwalę się.
1: Bardzo się cieszymy, że się tym z nami podzieliłaś. A czy pocztówki w ogóle jeszcze wysyłasz, czy tylko taką do nas?
2: Nie, no jeżeli gdzieś na wakacjach jestem, to staram się jednak i wysyłać i też bardzo chętnie przyjmuję te pocztówki też od znajomych. Jednak to jest takie coś zapomnianego, a takie no po prostu zostaje z nami, prawda?
1: Niesamowicie jest to miłe, że ktoś gdzieś pomyślał o tym właśnie w tym momencie na swoich wakacjach i do nas taką pocztówkę wysłał. Dlatego my dziękujemy za twoją i swoją także odsyłamy. Do tego jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego narzeczonego, całą moją rodzinę i przyjaciół.
1: I jak narzeczony ma na imię?
2: Andrzej.
1: Andrzeju, dla ciebie także serdeczności. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Świadczyń i One Way Ticket w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a ja Wam życzę, żebyście zawsze mieli bilet na powrót, szczególnie jeśli wyruszacie na wakacyjne podróże, na urlopy, gdziekolwiek wyruszacie, oby była zawsze opcja powrotu. Na zegarze teraz 13 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Edyta Geppert i Kocham Cię Życie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
1: Reklama.

0: Kocham cię, życie i Edyta Geppert. Na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin. Radni składają zawiadomienie do prokuratury po wypadku w Krakowie. Twierdzą, że służby nie reagowały na ich zgłoszenia o stanie drogi. Rozbój we Wrocławiu. Mężczyzna pochwalił się znajomym wygraną w kasynie. Zakaz korzystania z zalewu Kraśnickiego to przez niebezpieczne bakterie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Przypomnijmy, kierowca osobówki wjechał na chodnik. Radni twierdzą, że mimo apelów o zabezpieczenie na ulicy Solnej niektórych punktów, miasto i policja odmawiały jakichkolwiek działań. Służby miały argumentować, że na tym obszarze nie ma zagrożenia. Doszło do niewypełnienia obowiązków służbowych. Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
1: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
0: Kierowca, który wjechał na chodnik i uderzył w małżeństwo, usłyszał zarzuty. 26-latek nie przyznaje się do winy, grozi mu 8 lat więzienia. Pochwalił się znajomym dużą wygraną w kasynie. Jak się okazało, żadnej wygranej nie było. Kilka godzin później 22-latek omal nie stracił życia. O szczegółach Hanna Stachowiak.
2: Do przestępstwa doszło w niedzielę na terenie powiatu wrocławskiego. Ofiarą padł 22-letni obywatel Ukrainy. Sprawcy wozili go po okolicy, bili i grozili czymś, co wyglądało jak broń, a chcieli od niego wygranych pieniędzy. Wczoraj po południu wrocławscy kryminalni przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali 4 podejrzanych, również obywateli Ukrainy. Grozi im do 20 lat więzienia.
0: Wszyscy 4 podejrzewani są już w rękach policji. Usłyszą zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Grzegorz Braun wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego. Lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się w krakowskim oddziale przed oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wcześniej wszczęła ona śledztwo w sprawie zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnianych przez Niemców w Auschwitz-Birkenau. Grożą za to 3 lata więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieszkańcy Kraśnika i turyści nie skorzystają z zalewu Kraśnickiego. Sanepid wykrył w próbkach wody niebezpieczne bakterie. Przeprowadził badania tuż przed rozpoczęciem sezonu. Później w trakcie wakacji kontrolnie wykonał je organizator kąpieliska. Bakterie wykryto w próbkach pobranych tydzień temu. Wyniki sanepid otrzymał wczoraj i wtedy niezwłocznie został wydany zakaz kąpieli.
4: Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa, powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.
0: Mówi Karol Rychlewski, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kraśniku. Informacje o jakości wody na kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Sanepid.
5: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Uwaga kierowcy, utrudnienia w ruchu w Wajsławicach na trasie Kresny Staw Piaski. Po wypadku policja wprowadziła tam ruch wahadłowy, który będzie utrzymywany około jeszcze 2 godzin. Ta decyzja kończy spór o cenne grunty. Rada Ministrów odrzuciła wniosek prezydenta Puław o powiększenie granic administracyjnych miasta kosztem terenów należących do gminy Puławy. Chodziło o ponad 1000 hektarów położonych w okolicy zakładów azotowych, niezwykle ważnych gospodarczo, mówi Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
6: Nasze samorządy są ze sobą funkcjonalnie bardzo mocno związane, więc tutaj też jest ze strony mieszkańców trochę takiej troski i obawy o te dalsze stosunki i dalsze relacje. Choć ja mam nadzieję, że mimo wszystko uda się te stosunki naprawić, unormować.
5: Projekt zmiany granic negatywnie ocenili mieszkańcy i władze gminy, Grupa Azotowa Puławy oraz wojewoda lubelski. Końcówka wakacji z dodatkowymi atrakcjami na wieży trynitarskiej w Lublinie. Jutro i pojutrze dzieci będą mogły w cenie biletu otrzymać specjalną mapę. Zachęca ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor wieży trynitarskiej.
7: Dla dzieci w cenie biletu dostępna będzie mapa małego zdobywcy wieży trynitarskiej. Chcemy, aby dzieci też odkrywały tajemnice, rozwiązywały ciekawe zadania, zagadki wewnątrz wieży trynitarskiej, tak aby spędzić w niej trochę więcej czasu i poznać czy ciekawe historie, czy ciekawe zabytki.
5: Przy wejściu na wieżę będą także dostępne specjalne vouchery, a szczegóły na stronie wieży trynitarskiej. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, choć lokalnie pojawiały się niewielkie zachmurzenia. Dzisiaj dosyć ciepło, na termometrach w Lublinie w tej chwili 23 stopnie, maksymalnie w regionie do 25. Wiatr umiarkowany, ciśnienie stabilne i dzisiaj powinno nigdzie nie padać.
3: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
0: Marek Sierocki, dzień dobry.
8: Jan Pasterski, również dzień dobry. Dziś będziemy rozdawali na bilety na koncert Drupiego, a zaczynamy tematem serialu Miami Vice. Kompozytor i wykonawca w jednej osobie to Jan Hammer.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Radio Plus ma patronat medialny nad tym koncertem i od dziś rozdajemy wejściówki. Dziś na koncert w Gdańsku, 29 września. Janku, co trzeba zrobić, żeby być tego dnia na koncercie Drupiego?
2: Klasycznie napisać nam jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się tam właśnie pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i za parę minut na pewno do kogoś zadzwonimy.
1: A teraz w klimacie lat 90. ubiegłego wieku zagramy po polsku. Wielki przebój Edyty Bartosiewicz, piosenka Ostatni.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Reklama.

0: Show, Pretty Woman i Roy Orbison, czyli taki numer, śmiem zaryzykować, że znany pewnie pod każdą szerokością geograficzną.
1: No i każde pokolenie nuci tę piosenkę. Od dziś rozdajemy bilety na koncert drugiego, 29 września w Gdańsku. No i dziś rozdaliśmy pierwsze właśnie tego typu wejściówki.
0: Zgadza się. Pierwsze dwa zaproszenia trafiają do Darka z Gdyni. Trochę żałuję, że nie możemy pogadać, bo coś tam zerwało połączenie. Ale to jest radio na żywo, tu nie ma miękkiej gry. Takie rzeczy się czasami po prostu zdarzają. Natomiast udało nam się porozmawiać na tyle krótko z Darkiem, że zapytaliśmy go o jego adres mailowy i te bilety już do niego wysłaliśmy, także wiem też, że z małżonką się wybiera na ten właśnie koncert. Tych biletów mamy jeszcze całkiem sporo. Jutro, no w ogóle do końca tego tygodnia, taka dawka będzie do Gdańska, a później jeszcze kolejna pula już w stolicy, w Warszawie.
1: 1 października Drupi zaśpiewa w warszawskiej stodole. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy album z hitami, z muzyką latino. I ten zespół wcale nie jest z kręgu krajów latynoskich, bo to belgijska formacja Two Man Sound. Zespół powstał na początku lat 70. ubiegłego wieku. Liderem i twórcą formacji Lou Debrick, kompozytor, wokalista, producent, znany też z występów później nieco w zespole Lou and the Hollywood Bananas. Kingston, Kingston to był wielki hit tej formacji. A grupa Two Man Sound popularność zdobyła przeróbkami utworów brazylijskich, między innymi piosenki Charlie Brown. To był pierwszy wielki sukces tego zespołu w roku 75, a dwa lata później nagrali wiązankę brazylijskich szlagierów w takim dyskotekowym klimacie końca lat 70. ubiegłego wieku. Oto Two Man Sound i Disco Samba.

0: Sugar Sugar i grupa The Archies, zespół stworzony specjalnie na potrzeby serialu animowanego w Stanach Zjednoczonych, ale popularność piosenki Sugar Sugar sprawiła, że zespół nagrywał kolejne utwory, a nawet wyruszył na koncerty. To za nami, a przed nami?
1: A przed nami zrobi się bardzo, bardzo nastrojowo, nawet nie wiem, czy nie powinniśmy ciszej tego powiedzieć, bo już za moment budka suflera, cisza jak ta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypaśnione

0: Co zaplanuje, to kupuje.
1: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka. Dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii. Pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
2: Reklama.

0: To był Toto Cotugno Italiano. Piosenkę skomponował podczas występów długiej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I właśnie w Kanadzie siedział ze swoimi kolegami w restauracji. Wielka tęsknota za ojczyzną, za Włochami. No Włosi tacy są bardzo sentymentalni. Wziął gitarę i zaczął nucić Lasciate mi cantare, dajcie mi gitarę, o tym, że jest prawdziwym Włochem. No i tę piosenkę postanowił sprezentować Adriano Celentano. Niestety Adriano wysłuchał wersji demo i mówi, jak to, co ja mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? No przecież ja jestem królem włoskiej piosenki, to ja, Adriano Celentano. Toto Cotugno nie przejmował się, nagrał ten utwór, piosenka stała się wielkim, międzynarodowym hitem. Adriano żałował, że nie nagrał tej piosenki, że nie przyjął tego prezentu, a nawet przez pewien czas panowie z tego powodu nie rozmawiali ze sobą.
1: Czyli jednak skromność to jest dobra cecha.
0: No właśnie. Kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. To zapowiedź tego, co będzie się działo po 20:00, to już ostatni tydzień wakacji. My, przypomnę, w wakacje gramy przeboje z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku, od 20:00 do 22:00. No i właśnie tak tanecznie kończymy. Samantha Fox i Touch Me.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki.
0: I Jan Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklam.

0: Radio Plus Lublin.
1: Uciekli za granicę. Nowe informacje po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny mówi o przełomie. Sprawdzimy też, ile zapłacimy jutro na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem w Krakowie. Trzy osoby uciekły za granicę, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym. 36-latek zmarł podczas transportu do szpitala. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie Jakub Solarz.
2: Mężczyźni najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby. Jedna z nich ma być nieletnia. Czekają właśnie na przesłuchanie. Czynności nadal trwają, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
3: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
2: Według śledczych udział w śmiertelnym pobiciu miały brać osoby związane ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policja nadal prowadzi poszukiwania.
1: Do tej pory przesłuchano 9 osób, nikomu nie postawiono zarzutów. Prokurator generalny mówi o przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Waldemar Żurek przekazał, że szczegółowe informacje mają zostać podane w ciągu najbliższych 2 tygodni. Nie zdradził jednak, czy prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, o czym informowały media. Postępowanie zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu. Jest prowadzone w kierunku oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Będą dyskutować m.in. o sytuacji finansowej Stali Gorzów. Radnym nie podoba się, że dofinansowanie dla klubu żużlowego jest zawarte w tej samej uchwale, co pieniądze na remonty dróg, szkół czy dotacje na kulturę. Dziś będą decydować, na co wydać ponad 11 milionów złotych.
4: Temat Stali Gorzów powinien być odrębnie potraktowany, żebyśmy mogli pozyskać informacje, jak wygląda sytuacja finansowa klubu, jak ona rokuje na przyszłość i wtedy dopiero podjąć racjonalną decyzję, czy miasto powinno wspierać.
1: Mówi Jarosław Porwich z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Paulina Szymotowicz z KO dodaje.
5: Stawianie nas pod ścianą i jako sprzeciw i protest wobec takim zachowaniom będę głosowała przeciw, mimo że są tam też drogi.
1: Stal Gorzów chce dostać od miasta 2,5 miliona złotych, a później po 6 milionów rocznie przez 5 lat. Benzyna nieco w górę, diesel spada. Minister energii poinformował o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za diesel 7,54. Obniżka VAT na paliwa została wznowiona na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Ma kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze Bielsko-Biała, która pożegna się z miejską promenadą kultury. W każdy weekend wakacji ulica Zamkowa zamieniała się w tętniący życiem deptak. Pożegnanie rozpocznie się jutro, mówi wicedyrektor Domu Kultury Andrzej Lichoset.
6: 26 sierpnia przeniesiemy się do Argentyny, Buenos Aires, na ulicy Zamkowej. 27 w czwartek podróże w kolorach latino, w piątek ekopodróż przez 4 żywioły, a w sobotę 29 bajecznie z MDK, czyli taka magiczna przygoda inspirowana światem Alicji w Krainie Czarów, innych bajek. 30, czyli w niedzielę, ostatni dzień miejskiej promenady kultury, zatytułowany Kwiaty, które łączą między tradycją a współczesnością. Będzie się działo.
1: Miejska promenada kultury jest uruchamiana w Bielsku Białej w każde wakacje.
7: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Będzie więcej połączeń. W Lublinie po wakacjach Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomi nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zacznie on obowiązywać od 1 września. Zmiany są odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, mówi Monika Fisz, rzecznik lubelskiego ZDITM-u.
8: Oznacza to powrót do zwiększonej częstotliwości głównych linii komunikacyjnych. Pojazdy będą kursowały co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ponadto w dni powszednie zostanie zwiększona również liczba kursów obsługiwana autobusami przegubowymi.
7: Po wakacyjnym rozkładzie jazdy znajdą się też połączenia uwzględniające przyjazd do Lublina nocnego pociągu z Wrocławia, a także ponowne funkcjonowanie linii 28. Zmienią się też nazwy 3 przystanków w Dąbrowicy i Snopkowie. Rodzice, opiekunowie dzieci z Ukrainy nie powinni zwlekać z potwierdzeniem tożsamości. Część obywateli Ukrainy musi zgłosić się do Urzędu Gminy, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
9: Dla uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce, jeżeli nadano im numer PESEL ze statusem UKR bez okazania paszportu lub innego ważnego dokumentu podróży, to muszą do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci.
7: Brak brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu, a w konsekwencji także prawa do świadczenia 800+. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 22 stopnie, w całym regionie dzisiaj maksymalnie do 25. Wiatr delikatny z kierunku wschodniego, ciśnienie nieco w dół, w tej chwili 1019 hektopaskali. Do końca dnia będzie dzisiaj pogodnie i ciepło.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Dobre, bo polskie. A to jest piękne. Perfekt teraz w Radio Plus i autobiografia. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

0: muzyczna prognoza pogody, tutaj troszkę deszczowa, Weather Girls za nami w Radio Plus, a ja mam nadzieję, że ładnie będzie do końca wakacji, do końca tego tygodnia, bo korzystamy jeszcze i cały czas bawimy się pocztówka z wakacji w Radio Plus, czyli codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój urlopowy czas, a także napisali nam kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można na radioplus.pl, nasza strona internetowa, tam odsyłamy, warto, dlatego że my będziemy coś mieli w zamian. Dwie klasyczne pocztówki, jedna podpisana przez nas, również z pozdrowieniami, a druga zupełnie czysta, można komuś wysłać, tak jak to się dawniej robiło. Oprócz tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy, który na pewno się przyda.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Tina Turner i Typical Mail w Radiu Plus. Widzę, że dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności, dobre, bo polskie, tak się mówi. No faktycznie, nasze jedzonko polskie wspaniałe. Także dzisiaj wam życzę właśnie w 100% polskich obiadów. A na kolację mamy coś jeszcze. Dzień Zupy Błyskawicznej. Czy to jest polski twór? To nie jestem pewny, ale można spróbować. Na pewno robi się szybko. To taki plus.

0: Reklama.
1: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk i rysunek na szkle. Jesteśmy coraz bliżej 14, a w Radiu Plus za chwilę pora na wiadomości.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Przełom w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości mówi o nowych podejrzanych i nowych dowodach. Rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy. To we Lwowie. Będzie też o charytatywnym 48-godzinnym streamie kulinarnym z Jaworzna. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, mówi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał uzyskać status małego świadka koronnego. To wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Cały czas trwają czynności. Ja myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy będzie taki... Przełom już jest, ale my musimy go jeszcze odpowiednio, procesowo przygotować. I wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
1: W śledztwie w sprawie zonda krypto, jak mówi minister sprawiedliwości, są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Dodajmy, że mecenas Roman Giertych poinformował dziś, że od maja jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut zonda krypto Przemysława Krala. We Lwowie rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, poinformował o tym polski i ukraiński IPN. We Lwowie jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, co wiemy o prowadzonych pracach?
3: Prace na starym cmentarzu Hołoskowie potrwają do 2 października. To właśnie tutaj mają zostać odnalezione i ekshumowane szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. W pracach uczestniczą polscy i ukraińscy specjaliści. Jest to kolejny etap poszukiwań prowadzonych tutaj od 2019 roku. Wtedy po raz pierwszy odkryto zbiorowe mogiły. Teraz szczątki mają zostać ekshumowane, przebadane i godnie pochowane.
1: Z Lwowa Marta Radio. W wiadomościach Niemcy i kolejne ślady po próbie ataku na lotnisko w Lipsku na początku sierpnia. Jak informują niemieckie media, znaleziono 3 dron i materiały wybuchowe. I podkreślają, że może to oznaczać, że sprawcy zamierzali przeprowadzić atak na większą skalę niż do tej pory sądzono. Przypomnijmy, 3 tygodnie temu ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona z detonatorem i materiałem wybuchowym. To niedaleko ukraińskiego samolotu używanego do transportowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 48 godzin gotowania bez przerwy. I szczytny cel. W Jaworznie ruszył pierwszy w Polsce kulinarny stream charytatywny. Znani kucharze i gwiazdy chcą zebrać pieniądze na budowę dziecięcego hospicjum w Tychach. Potrzeba aż 16 milionów złotych.
4: Od już kilkunastu godzin gotujemy. Zmęczenie jest coraz większe z godziny na godzinę, ale fajnie, bo zbiórka jest też coraz większa.
5: Mieliśmy brioszki, mieliśmy wątróbkę, pstrąga, będą dzisiaj flaczki. Ludzie dają nam na komunikatorach challenge, wpłacają pieniądze, więc na przykład wczoraj pojawiły się najdroższe na świecie krokiety, bo ktoś wpłacił 1000 zł, żebyśmy na live zrobili 10 krokietów.
1: Stream można śledzić na YouTubie, a zbiórkę znaleźć na siepomaga.pl. Transmisja potrwa do jutra do 15.
6: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich szuka projektanta kompleksowej modernizacji pieszo-rowerowej trasy wzdłuż Bystrzycy. Szlak ma 11,5 km, a prowadzi z północy na południe miasta, od ulicy Zawilcowej aż nad Zalew Zębożycki.
7: Po modernizacji cała trasa zyska nową asfaltową nawierzchnię, a na odcinku od Zalewu do kładki w rejonie ulicy Janowskiej droga dla rowerów będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
6: Mówiła Monika Głazik z Lubelskiej Ratusza. Dokumentacja ma powstać w ciągu roku. Wykonawcy mają czas na składanie ofert w przetargu do 23 września. Będzie okazja do wspomnień i artystycznych przeżyć. W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie dobiega końca jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby. Ostatni z koncertów wypełni muzyka klasyczna i sakralna w wykonaniu pary przyjaciół. Zaprasza Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.
8: Koncert duetu, Olga Bończyk, wokal, recytacja oraz Robert Grudzień, organy, fortepian. Koncert jubileuszowy to podsumowanie przede wszystkim poprzez muzykę, recytację, emocje takie artystyczne, ale także wrócimy do historii festiwalu.
6: Finałowy koncert już jutro o 19 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Wstęp jest wolny. Na Lubelszczyźnie pogodnie, dosyć ciepło i z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach w Lublinie 22 stopnie, a dzisiaj w regionie maksymalnie do 24-25. Wiatr delikatny, ledwo odczuwalny z kierunku wschodniego. Ciśnienie nieco traci na wartości, w tej chwili 1018 hektopaskali. Do końca dnia z zachmurzeniem, ale bez opadów deszczu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 14, a w Radiu Plus teraz USA for Africa. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Papa Dance, do takich przebojów lubimy wracać, zwłaszcza w wakacje, które w najlepsze trwają, no bo do końca tego tygodnia włącznie. Pocztówka z wakacji. Tytuł piosenki, ale też nazwa naszej wakacyjnej zabawy. Jeszcze do końca tego tygodnia nie zwalniamy tempa i cały czas zachęcamy do tego, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione waszym smartfonem, napisali kilka słów pozdrowień z tego, jak swój czas wolny na urlopach właśnie spędzacie. Można tego dokonać na radioplus.pl, tam odsyłamy. My natomiast, nawiązując do nazwy naszej zabawy, mamy dla was pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało, właśnie z wakacji do bliskich, jedna przez nas podpisana przez wszystkich redakcyjnie, do tego też pozdrowionka na tej pocztówce, a druga pocztówka zupełnie pusta, można komuś wysłać w prezencie albo sobie zostawić na pamiątkę, czy też na przyszły sezon. Będzie przyjemna niespodzianka. Na pewno do tego też garść letnich gadżetów, koszulka. Mamy zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To się zawsze przydaje.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z leurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
1: Reklama.

0: audycji w Radiu Plus.
1: Tak jest, ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jak spędzasz swój urlop?
2: Idealnie trafiliście, bo ja spędzam urlop, właśnie teraz jestem na działce, a wróciłam z Barholmu, byłam na wyspie.
1: A pięknie. No i jak tam na miejscu? Warto się wybrać?
2: Tak, super. Dobra atmosfera, cisza, spokój, małe domki, klimat całkiem inny niż takie tradycyjne wakacyjne kurorty.
1: Świetnie. Więc zachęcam
2: wszystkich, którzy
1: popłynęłaś promem, a prom skąd konkretnie startuje? O, super.
2: Z Niemiec.
1: Świetnie. Jak długo się płynie?
2: 3 godziny, tak 3,5 łącznie z wyjazdem, bo byliśmy samochodem.
1: O proszę, czyli Bornholm jak najbardziej sprawdzony, potwierdzony kierunek, możemy polecić. A ja mam dla ciebie prezenty od Radia Plus, wysyłamy do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś słało z wakacji, jedna z naszymi podpisami, pozdrowieniami oczywiście też, druga zupełnie czyściutka, czyli można do kogoś wysłać, ale też do tego mamy koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy.
2: Oho, ho, super, ślicznie dziękuję.
1: Także dobrej reszty urlopu, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Bill Joel. To już prawie godzina 15 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe co jeszcze.
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

0: Radio Plus Lublin.
1: W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie będą progi zwalniające. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie spotkał się z Ławrowem. Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. Powiemy o jedynym w Polsce seminarium dla starszych kandydatów. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na Solnej. Część radnych twierdzi, że miasto oraz policja odmawiały działań w tym miejscu.
2: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszczają się w korku.
1: Mówił Stanisław Kracik i zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Tymczasem radni zapowiadają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. Dziś o 18:00 odbędzie się Marsz Pamięci Zabitej Pary.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop.
3: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka zrezygnuje z ich usług. Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie, arcybiskup Paul Richard Gallagher, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Ta wojna musi się skończyć, powiedział Gallagher. Zaapelował o zakończenie działań wojennych na Ukrainie i rozpoczęcie autentycznych negocjacji. Jak dodał, rozmowa nie eliminuje różnic stanowisk, ale pozwala zapobiec temu, by niezrozumienie i podejrzliwość stały się jedynym językiem komunikacji. Gallagher i Ławrow mieli też rozmawiać o współpracy humanitarnej pomiędzy Watykanem a Rosją oraz ochronie tradycyjnych wartości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nigdy nie jest za późno na kapłaństwo. 5 kandydatów zgłosiło się do ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń w Łodzi. To jedyna taka placówka. Rekrutacja trwa przez cały rok, a o tym, kto może się zgłaszać, mówi rektor ksiądz dr Karol Litawa.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich panów, którzy są ochrzczeni stanu wolnego, bądź są wdowcami, czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa również. Między 35 a 60 rokiem życia, z maturą, ponieważ są to studia wieńczone obroną pracy magisterskiej z teologii.
1: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Seminarium 35+.
5: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Od 1 września na parkingu przy szpitalu numer 4 na ulicy Jaczewskiego w Lublinie będzie obowiązywała strefa ruchu. Oznacza to, że na drogach wewnętrznych znajdujących się na obszarze szpitala będą obowiązywać wszystkie przepisy, tak jak na drogach publicznych. Zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, mówi Alina Pospisz, rzeczniczka szpitala.
6: Funkcjonariusze służb będą mieli prawo kontrolować kierowców, nakładać mandaty za wykroczenia drogowe i usuwać pojazdy pozostawione w miejscach niedozwolonych, utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu.
5: Wprowadzenie strefy ruchu nie zmieni statusu prawnego parkingu. Parking pozostanie drogą wewnętrzną. Od września zmienią się limity przychodu, których przekroczenie zmniejsza lub zawiesza wypłaty świadczeń dla rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek płac, wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
7: Bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
5: Co ważne, wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać doświadczeń bez ograniczeń. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, niewielkie tylko miejscami lokalnie zachmurzenie. Na termometrach dosyć wysoko, w tej chwili 23 stopnie w Lublinie. Wiatr dzisiaj umiarkowany, ledwo odczuwalny. Ciśnienie coraz niższe, 1017 hektopaskali. W kolejnych godzinach sporo słońca, pogodnie. I co najważniejsze, bez opadów deszczu dzisiaj i jutro.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
8: Słoneczny przebój w Radio Plus już teraz, Bony Emisany. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No to hasta mañana, to oczywiście była Abba. Wakacje trwają cały czas, chociaż już niestety powoli się kończą. No tak oficjalnie przyjęło się, że do końca sierpnia, 31 wypada w poniedziałek, to jeszcze parę dni mamy. Większość z nas z urlopów pewnie będzie wracała w najbliższą niedzielę. Ale póki co cieszmy się tym, co jest. I jeszcze przed nami podróże krajowe i zagraniczne i do piątku włącznie nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach i napisali nam parę słów miłych pozdrowień z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie. A to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej na radioplus.pl. My nie pozostajemy dłużni, odwdzięczamy się tak jak możemy. Mamy dwie pocztówki klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało do bliskich właśnie z wakacji, przy czym jedna w jakiś sposób wyjątkowa, bo z naszymi podpisami redakcyjnymi, również pozdrowieniami, a ta druga, można ją komuś wysłać w prezencie albo zostawić sobie na pamiątkę i jeszcze dorzucę do tego koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy, idealny właśnie na plażę. Jutro zaczynamy ponownie od samego rana właśnie monitorowanie zdjęć od was i wysyłanie wam tego typu gadżetów, no ale to także szansa na rozmowę z nami. Także już teraz w wolnej chwili zapraszamy na radioplus.pl, tam można wysłać zdjęcie swoje z urlopu i krótkie pozdrowienia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 820.

Niezapomniane prywatki, Wojciech Gąsowski. Gdzie one się podziały? One są w Radiu Plus. Jesteśmy do nich bardzo przyzwyczajeni i przywiązani. I Marek Sierocki wyjątkowo, bo w wakacje znacznie postanowił wydłużyć tę ucztę muzyczną dla każdego z nas i od poniedziałku do czwartku, czyli również dzisiaj, wtorkowo, od 20 do 22, dwie godziny zmiksowane non-stop. A w weekend, czyli piątek i sobota, aż do północy, cały ten tydzień jeszcze tak na bogato się bawimy.

0: Reklama.
1: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, to na koniec naszego wtorkowego spotkania. Ja życzę dobrej reszty dnia, dobrego popołudnia. Janek Pasterski, dziękuję. Słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest przełom w śledztwie. W sprawie Zonda Krypto, mówi prokurator generalny. Grzegorz Braun usłyszał zarzuty, chodzi o negowanie zbrodni nazistów. Powiemy też o zbiórce dla kierowcy autokaru po katastrofie na Węgrzech. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są nowi świadkowie i przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi prokurator generalny?
2: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
3: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
2: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
3: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
2: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Grzegorz Braun usłyszał prokuratorski zarzut w krakowskim IPN-ie. Chodzi o publiczne zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował faktu, że te wypowiedzi padły. Grzegorz Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Rodzina kierowcy autokaru, który uległ katastrofie na Węgrzech, uruchomiła zbiórkę. Węgierscy śledczy podejrzewają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Usłyszał tam zarzuty. O szczegółach Julia Ranosz.
4: Kierowca cały czas przebywa w areszcie tymczasowym na Węgrzech. Autentyczność zbiórki w oświadczeniu potwierdził obrońca kierowcy. Jak czytamy w treści, sąd węgierski może zastosować areszt domowy na czas postępowania. Tymczasem polska prokuratura chce w całości przyjąć śledztwo, bo obecnie prowadzone są 2 osobne postępowania. Dodajmy, że do Polski wciąż nie trafiły ciała zmarłych w wypadku osób. Jak informują służby, mają one jednak zostać przetransportowane w tym tygodniu.
1: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób. To pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomagają służbie więziennej w naprawdę trudnych zadaniach. 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem na Pomorzu.
5: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
1: Mówiła Justyna Przygódzka ze służby więziennej. W Koszalinie w ćwiczeniach biorą udział także informacje z Litwy i Czech.
6: W Lublinie i na Lubelszczyźnie ciepło, temperatura teraz w regionie wynosi 20 stopni, powoli będzie jednak spadać. Dzisiejszej nocy osiągnie 12 stopni, rano 9, a jutro w ciągu dnia nadal ciepło w okolicach 22 stopni. Ciśnienie cały czas powyżej normy, a wiatr na ten moment jest i pozostanie słaby. Jest wtorek, 25 sierpnia, godzina 16:04. W Radiu Plus Lublin zaczynamy magazyn reporterów. Anna Opasiak, zapraszam.

uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Bezwola na odcinku między Radzeniem Podlaskim a Słabatyczami w kierunku Radzenia Podlaskiego. Tam zderzyły się dwa samochody, jeden osobowy i jeden dostawczy. Dwie osoby są ranne, zablokowany jest też jeden pas ruchu. Występują zatem problemy z przejazdem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Przypomnę, Bezwola na odcinku Radzeń Podlaski-Słowatycze, droga krajowa 63 w kierunku Radzenia Podlaskiego. Komplikacje na tej trasie mogą występować jeszcze do około 18. Wszystkim kierowcom, nie tylko na drodze krajowej numer 63, życzymy dobrej, bezpiecznej jazdy. Polecamy też magazyn Radia Plus Lublin. A o czym dziś?

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, zapraszam właśnie w wspomniane główne wydanie informacji lokalnych. A w dzisiejszym wydaniu uwaga na zalew w Kraśniku. Sanepid zakazał kąpieli. My sprawdzimy dlaczego. Powiemy też o większej liczbie pogłoszeń w komunikacji miejskiej w Lublinie. Po wakacjach Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomił nowy rozkład jazdy. Powiemy, jak będzie on tym razem się kształtować. Zresztą proszę posłuchać zapowiedzi.
2: Oznacza to powrót do zwiększonej częstotliwości głównych linii komunikacyjnych. Ponadto zostanie zwiększona również liczba kursów obsługiwana autobusami przegubowymi.
1: Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać wraz z nowym rokiem szkolnym, o czym więcej w naszym popołudniowym programie. W magazynie także komunikacja drogowa i nowa strefa ruchu przy Lubelskim Szpitalu Klinicznym numer 4.
3: Zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pacjentów.
1: Nowa strefa ma obowiązywać od 1 września, a co to oznacza dla kierowców? Szczegóły w naszym popołudniowym programie. Magazyn do godziny 17, a w nim także ZUS, a kontekstem wysokość nowych limitów dla dorabiających rencistów i najmłodszych emerytów.
4: Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
1: A o jaką dokładnie kwotę chodzi? Odpowiedzi też w tej godzinie. A w programie również nowa atrakcja turystyczna, czyli honorowy Południk Lubelski i zapowiedź ostatniego już koncertu w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Organowego Lublin Czubek.
5: Koncert jubileuszowy to podsumowanie przede wszystkim poprzez muzykę, ale także wrócimy do historii festiwalu.
1: Finałowy koncert już jutro, a szczegóły już dziś w naszym popołudniowym programie. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz zalew w Kraśniku i decyzja sanepidu. Mieszkańcy i turyści nie skorzystają z kąpieliska. Wszystko dlatego, że w próbkach wody wykryto niebezpieczne bakterie. To powoduje, że zakaz kąpieli dopomuje do odwołania, mówi Karol Rychlewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku.
2: Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.
1: Tak jest, polecam to Państwa uwadze, chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa chociażby gości. Do 17:00 magazyn reporterów. Przypominam, droga krajowa numer 63. Tam występują problemy z przejazdem, jak już informowaliśmy. Z racji wypadku zdarzenia osobówki z samochodem dostawczym dwie osoby są ranne, a trasa Radzyń Podlaski Sława Tycze w kierunku Radzynia Podlaskiego w miejscowości Bezwola. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. Problemy mogą wystąpić do godziny 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie. Zamów online swoje wymarzone artykuły IKEA i odbierz je w jednym z trzech nowych punktów odbioru zamówień w Puławach, Garwolinie lub Ostrowcu Świętokrzyskim. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Lublin może zyskać nową wyjątkową atrakcję turystyczną. Jutro o godzinie 16 pod pomnikiem Unii Lubelskiej rozpocznie się happening inaugurujący projekt Honorowy Południk Lubelski. Chodzi o symboliczne wyznaczenie w przestrzeń miasta linii o unikalnej długości geograficznej 22 stopnie, 33 minuty i 44 sekundy wschodniej. Powtarzające się w pomiarach współrzędnych cyfry 2, 3, 4 i 5 mają nawiązywać do wielokulturowego dziedzictwa dawnej Unii Lubelskiej. Tematem zajął się Arkadiusz Więsek. Proszę posłuchać szczegółów.
2: Mariusz Meus, geodeta, Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
3: Południk to jest ta linia, która idzie od północy do południa przez połowę naszej planety. Dlaczego to jest taki wyjątkowy może południk?
2: No cóż, południków teoretycznie jest nieskończenie wiele, bo to są obiekty geometryczne, a więc czysto wirtualne, ale na świecie jest takich kilka wyjątkowych południków, jak słynny południk Greenwich czy południk paryski, no, które zyskały sobie sławę nie tylko w samej nauce, ale także w popkulturze, no i stały się takimi wielkimi atrakcjami turystycznymi i edukacyjnymi swoich krajów i miast. No i my chcielibyśmy, aby Lublin nie był gorszy. No cóż, niestety Lublin nie miał swojego południka zerowego, nie było tutaj takiego historycznego Greenwich, ale za to właśnie jakiś czas temu geodeci lubelscy zauważyli, że przez miasto przebiega południk, którego długość geograficzna wyrażona jest kolejnymi parami liczb, 2, 3, 3, 4, 4. No i ta sama magia liczb sprawia, że ten południk w jakiś sposób się wyróżnia i on się wpisuje w taką tradycję tak zwanych południków honorowych, a więc południków, które nie pełniły żadnej naukowej, historycznej funkcji, ale sama ich wyjątkowość pod względem właśnie tej wyrażonej magią liczb długości geograficznej sprawiła, że przykuły uwagę i z czasem stały się takimi atrakcjami turystycznymi. Lublin jest miastem słynnej Unii Lubelskiej. No i symbolika tej Unii Lubelskiej to jest właśnie połączenie różnych światów, a więc wschodu z zachodem. Stąd liczba 2. Połączenia przeszłości, przyszłości z teraźniejszością. No to cyfra 3. Czwórka jako kierunki świata. No ale także właśnie ten sens historyczny.

0: Polskie w łokciach staropolskich mierzy dokładnie 55 łokci. Idealnie.
1: Idealnie. Wydarzenie, na którym zostanie zaprezentowany projekt honorowego południka, odbędzie się jutro. Mogą Państwo wziąć w tym udział jutro o godzinie 16 w ramach happeningu w zbiegu krakowskiego przedmieścia i ulicy Staszica w Lublinie. Pojawi się blisko 33-metrowa linia, która wyznaczy wspomniane południka. Na miejscu będzie można też zobaczyć miniaturowe rzeźby koziołków geodetów z instrumentami pomiarowymi, które w przyszłości miałby się tam pojawić. Słuchają Państwo Radia Plus Lublin. Mówiliśmy już o wydarzeniu, które już jutro w Lublinie, ale od 1 września sporo zmian i o nich już w najbliższym czasie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będzie więcej połączeń w Lublinie. Po wakacjach Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomi nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zacznie obowiązywać wraz z nowym rokiem szkolnym, czyli od wtorku 1 września. Zmiany są odpowiedzią na zapotrzebowanie, o czym więcej już teraz mówi rzecznik lubelskiego STITMU Monika Fisz.
2: 1 września wchodzi w życie powakacyjny rozkład jazdy. Oznacza to powrót do zwiększonej częstotliwości głównych linii komunikacyjnych. Pojazdy będą kursowały co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. W stosunku do rozkładu wakacyjnego liczba pojazdów w ruchu w dni powszednie wzrośnie o blisko 30%. Rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 26 czerwca z uwzględnieniem zmian, m.in. zwiększenie liczby kursów w dni powszednie na liniach 30, 74 i 156,

0: soboty na liniach 74 i 154, w dni świąteczne dla linii 74, 154, 156 i 160. Ponadto w dni powszednie zostanie zwiększona również liczba kursów obsługiwana autobusami przegubowymi. Jeśli chodzi o obsługę komunikacyjną dworca Lublin, w celu obsługi pasażerów pociągu Intercity Stryjeńska z Wrocławia Głównego przyjeżdżających do Lublina o godzinie 23:49 pilotażowo w dni świąteczne zostają uruchomione kursy linii numer 74 do Rudnika i 161 do Felina. Będą one odjeżdżały o północy z przystanku dworzec Lublin 52. Jeśli chodzi o obsługę Zalewu Zamborzyckiego, do przystanku Dąbrowa będzie dojeżdżać linia numer 15 wybranymi kursami w soboty i dni świąteczne. Na wniosek władz gminy Strzyżewice funkcjonowanie linii numer 28 pozostaje przywrócone. Autobusy będą wykonywały 6 kursów w dni powszednie w godzinach uzgodnionych z gminą Strzyżewice. Jeśli chodzi o nazwy przystanków, nastąpią również zmiany w nazewnictwie. Kolonia Dąbrowica Ośrodek Zdrowia na Żądanie uzyska nazwę Dąbrowica Ośrodek Zdrowia na Żądanie. Snopków 1 będzie to Snopków Obwodnica, a Snopków 2 będzie to Snopków Rondo.
1: Sporo zmian, a szczegóły są dostępne na stronie lubelskiego ZDITM-u. A już teraz Lublin i nowa strefa ruchu powstanie przy Lubelskim Szpitalu Klinicznym nr 4 i ma zapewnić bezpieczeństwa, a o szczegółach mówi rzeczniczka szpitala Alina Pospiszy.
2: Teren, o którym mówimy, jest szczególny. Parking znajduje się przed jednym z największych szpitali w regionie. Każdego dnia odwiedzają go tysiące pacjentów i ich bliskich. Na parking też nieustannie wjeżdżają karetki pogotowia i inne pojazdy ratownicze oraz zaopatrzenia czy transportujące materiały medyczne. Zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pacjentów, odwiedzających i pracowników szpitala. Dużą rolę w tym odgrywa sprawna organizacja ruchu. Wprowadzenie strefy ruchu pozwoli skuteczniej egzekwować obowiązujące zasady i ograniczyć przypadki m.in. nieprawidłowego parkowania, które utrudniają funkcjonowanie szpitala. Będzie to możliwe, ponieważ funkcjonariusze służb będą mieli prawo kontrolować kierowców, nakładać mandaty za wykroczenia drogowe i usuwać pojazdy pozostawione w miejscach niedozwolonych, utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu.
1: Dodajmy, że nowe rozwiązanie ma przyczynić się do utrzymania porządku na parkingu oraz zwiększyć dostępność do ciągów komunikacyjnych. 16.33 na zegarach, do 17.00 magazyn reporterów, a w nim także ZUS w kontekście wysokości nowych limitów dla dorabiających rencistów i najmłodszych emerytów. Pojawi się też zapowiedź ostatniego już koncertu w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Organowego Lublin Czube. Polecam zostać z nami, informacje do 17.00.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A już teraz w programie ZUS i nowe limity dla dorabiających rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Spowoduje to, że od września renciści najmłodsi i emeryci będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń. O szczegółach już teraz mówi rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie Małgorzata Korpa.
2: Od września bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia. Co ważne, wysokością przychodów, tak jak zwykle, nie muszą się przejmować ci emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Seniorzy mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń. Limity dorabiania do emerytur i rent zmieniają się raz na 3 miesiące i są wprost uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia Polaków.
1: A to oznacza, że teraz wskazane kwoty graniczne obowiązują we wrześniu, w październiku i w listopadzie, a zmienią się znowu od 1 grudnia. 16.39 na zegarach, do 17.00 magazyn reporterów. Polecam zostać z nami, bo jeszcze zapowiedzi i zaproszenia. Informacje kulturalne już niebawem, dokładnie jutro, finał tegorocznej edycji Festiwalu Organowego Lublin Czuby. A jak będzie wyglądać? O tym wkrótce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będzie okazja do wspomnień i artystycznych przeżyć. W Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie dobiega końca jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby. Ostatni z koncertów wypełni muzyka klasyczna i sakralna w wykonaniu pary przyjaciół. A o wydarzeniu już teraz mówi Robert Grudzień, dyrektor festiwalu.
2: Zapraszam bardzo serdecznie na koncert duetu Olga Bończyk, wokal, recytacja oraz Robert Grudzień, organy, fortepian. Koncert jubileuszowy. Będzie to podsumowanie 30 lat międzynarodowych festiwali właśnie w Lublinie, w Sanktuarium Świętej Rodziny, kiedyś w parafii Świętej Rodziny oraz jubileusz Roberta Grudnia, 40 lat pracy artystycznej. Będzie to podsumowanie przede wszystkim poprzez muzykę, recytację, emocje takie artystyczne, ale także wrócimy do historii festiwalu. Olga Bończyk wielokrotnie występowała na festiwalu, na koncertach w Sanktuarium, natomiast Robert Grudzień związany był z Liceum Muzycznym w Lublinie, ponieważ ukończył tą szkołę w klasie m.in. słynnego profesora Zdzisława Jańczuka czy kompozytora Andrzeja Nikodemowicza. Nagrywał jeszcze jako licealista dla Polskiego Radia. Pierwsze koncerty rozpoczął w Kościele Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie, jeszcze króciutko przed stanem wojennym. Przez 10 lat współpracował jako solista w Filharmonii Lubelskiej. Tam występował też z wybitnymi artystami. Wspólne także koncerty z dużymi orkiestrami symfonicznymi i chórami. No i festiwal na Czubach, w ramach którego występowali czołowi artyści z Polski, z całego świata. Jeśli chodzi o naszych wykonawców, to oczywiście Krzysztof Penderecki, Małgorzata Waleska, Konstanty Andrzej Kulka, Alicja Węgorzewska. Z aktorów to oczywiście Maciej Zakościelny czy Olgierd Łukaszewicz. Robert Guzik też jest doświadczonym artystą, muzykiem, także nagrodzony przez marszałka województwa lubelskiego, wielokrotnie przez prezydenta miasta Lublina. Jest także honorowym obywatelem wielu miast w Polsce. Stąd też wiele kontaktów takich właśnie artystycznych z wybitnymi twórcami naszej polskiej, a także międzynarodowej sceny. Serdecznie Państwa zapraszamy. 26 sierpnia, środa, godzina 19. Koncert Olgi Bończyk i Roberta Grudnia. Będzie to podsumowanie 30 lat międzynarodowych festiwali organowych Lublin Czuby oraz jubileuszu Roberta Grudnia. Zapraszam dyrektor festiwalu Robert Grudzień.
1: A tematem zajął się Zbigniew Sapiński. Przypomnę, finałowy koncert festiwalu odbędzie się jutro, 26 sierpnia o 19 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Wstęp jest wolny. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu. Za przygotowanie materiałów i współpracę dziękuję m.in. wspomnianemu już Zbigniewowi Sapińskiemu, ale także za pomoc Arkadiuszowi Wielskowi, Arturowi Mazurkowi, Zbigniewowi Sapińskiemu i Małgorzacie Oroń. Ja nazywam się Anna Opasiak i wszystkim Państwu życzę dobrego, ciepłego popołudnia i wieczoru. A tymczasem wspomnę jeszcze, że o 17:00 serwis Kraju ze Świata, potem informacje pogodowe i blok muzyczny. Polecam zostać na 87,9.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
11: Radio Plus Lublin.
12: Chcą wyśledzić pseudokibiców po skatowaniu mężczyzny w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę. Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Za chwilę szczegóły. Dziś 121. rocznica urodzin świętej Faustyny Kowalskiej. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy tej napaści ukrywają się na południu Europy. Szczegóły zna Mateusz Chustun. Powiedz, kto wchodzi w skład specjalnego policyjnego zespołu?
13: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
12: Śledczy podejrzewają, że 36-latek został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Dramat w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy, 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna i trafiła do szpitala.
14: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
12: Mówił Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Rodzice dziecka zostali zatrzymani.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Papież wysłał SMS-a do pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej. Serdeczne gratulacje, pozdrowienia dla wszystkich i błogosławieństwo, napisał Leon XIV w odpowiedzi na wiadomość z pozdrowieniami od metropolity łódzkiego. Kardynał Konrad Krajewski wysłał Ojcu Świętemu zdjęcie biskupów, którzy witają pielgrzymów przebywających na Jasną Górę. Jutro uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. A dzisiaj przy przypada 121. rocznica urodzin Faustyny Kowalskiej, polskiej zakonnicy, mistyczki i świętej Kościoła katolickiego. Dla wiernych w Polsce rocznica ma szczególne znaczenie, ponieważ święta Faustyna odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu kultu Bożego Miłosierdzia na całym świecie.
0: Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec w ubogiej, wielodzietnej rodzinie, opowiada siostra Maria Wianeja ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
15: Tam było 10 dzieci. Tylko tato pracował tak naprawdę, bo był rolnikiem w Łodzi. Pracowała tam jako opiekunka dzieci, pomoc domowa. Kiedyś jeszcze było tak, że w wielu zgromadzeniach zakonnych, gdy przychodziły dziewczęta, potrzebny był posag, jakaś pierzyna, jakaś poduszka, troszkę pieniążków. Z tym posagiem było trochę trudno.
0: Apostołka Bożego Miłosierdzia zmarła na gruźlicę w wieku 33 lat.
12: O czym informowała Aneta Paszko.

Reklama. Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium. Reklama.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Niemy krzyk na ulicach Krakowa. Mieszkańcy protestują po tragicznym wypadku. Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze. W Nowym Gronie odbyła się Rada Stała Episkopatu. Zbliża się 1 września. Zapytaliśmy rodziców o wyprawkę szkolną. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcą oddać hołd ofiarom i zaapelować o zdecydowaną reakcję. W miejscu tragicznego wypadku w Krakowie rozpoczyna się godzina ciszy. Akcję zainicjowali aktywiści miejscy i jak mówią, to niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Tymczasem trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. W sobotę młody kierowca jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Jakub Solarz.
2: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zawłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
3: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
2: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
4: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
2: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Hubert B. usłyszał wczoraj zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia. Pożar huty szkła w Poznaniu. Jak informują strażacy, ogień udało się już opanować. Nie ma też poszkodowanych.
5: Zostało to obliczone na około 300 metrów kwadratowych powierzchni dachu, które było objęte pożarem. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Nikomu się nic nie stało. I sytuację udało się opanować, jeśli chodzi o pożar. On się dalej nie rozprzestrzenia. Zadziałała też stała instalacja gaśnicza w zakładzie.
1: Mówił Kamil Witoszko z Poznańskiej Straży Pożarnej. Trwa dogaszanie. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało pożar.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Biskupi spotkali się dziś na Jasnej Górze w Nowym Gronie. Zgodnie z nowym statutem episkopatu w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obraduje Rada Stała Biskupów. O tym, jaki ma charakter ta zmiana i o czym debatują hierarchowie, Aneta Paszko.
6: To istotna zmiana, ponieważ w poprzednich latach w tym terminie obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nową formułę spotkania wprowadził statut episkopatu obowiązujący od zeszłego roku. Rada Stała wspiera działalność episkopatu pomiędzy zebraniami plenarnymi, mówi sekretarz generalny biskup Marek Marczak.
7: Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny. Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku.
6: 26 sierpnia biskupi będą uczestniczyć też w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz w 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 1 września już za tydzień zapytaliśmy rodziców o kompletowanie wyprawki szkolnej.
8: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
9: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak.
10: Dużo zeszytów potrzebujemy w zasadzie do wszystkich przedmiotów grube. Będzie dużo pisania, 6 klasa.
8: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
1: Koszt podstawowej wyprawki szkolnej to średnio 123,48 zł.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Nie chcesz być sam?
7: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
6: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
7: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
0: Reklama.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT

0: co zaplanuje, to kupuje.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Mieszkańcy Krakowa protestują po tragicznym wypadku na Solnej. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Mija 70 lat od ślubów jasnogórskich. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po tragedii apelują o bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy Krakowa i aktywiści zebrali się w miejscu śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej. W weekend 26-latek jechał tam 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30 i zabił rodziców kilkumiesięcznego niemowlęcia. Dziecko walczy o życie w szpitalu. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, słyszymy od uczestników protestu.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
4: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy i jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
1: Sprawca wypadku Hubert B. usłyszał zarzuty, grozi mu 8 lat więzienia. Roman Giertych przyznał, że jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Nasz reporter Mateusz Chłystun wczytał się w słowa polityka Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie adwokata. Mateuszu, co jeszcze z nich wynika?
5: Roman Giertych przyznał, że obrońcą i pełnomocnikiem Przemysława Krala jest od maja tego roku. Oznajmił też, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy się do niej zgłosili. Swój wpis w tej sprawie polityk zakończył zdaniem, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie na obecnym etapie. Wciąż nie wiadomo więc, czy jego klient został w ogóle przesłuchany oraz jeśli tak, to w jakim charakterze. Szef resortu sprawiedliwości przekazał jedynie, że można mówić o przełomie w śledztwie i nowych dowodach. Szczegółów jednak nie ujawnił, zasłaniając się dobrem postępowania.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Szef CIA John Ratcliffe jest w Moskwie, to doniesienia amerykańskiej telewizji CBS News. Nie znamy szczegółów tej wizyty. Dyrektor amerykańskiej agencji wywiadowczej miał przylecieć do stolicy Rosji na pokładzie samolotu transportowego C-17. Według informacji portalu Axios, Ratcliffe lądował wcześniej na Łotwie, a Ukraina została uprzedzona o tej wizycie. Dotychczas ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły tych informacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zgromadziły blisko milion wiernych, mija 70 lat od ślubów jasnogórskich, były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
6: Tekst ślubów jasnogórskich zawierał m.in. przyrzeczenia, by Polacy żyli w miłości, sprawiedliwości i zgodzie, aby w życiu społecznym nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Działaczka katolicka Anna Rastawicka podkreśla, że ich treść pozostaje aktualna i służy do odnawiania.
7: To jest program, podobnie jak 10 przykazań Bożych, które ciągle wypełniamy. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli poczucie odpowiedzialności, żebyśmy wiedzieli, że złożyliśmy to jako ślub. Bóg nie bierze słów na wiatr.
6: Także papież Jan Paweł II zaliczał jasnogórskie śluby narodu do tych inspiracji społecznych, do których trzeba nam stale powracać.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Reklama.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
2: Let's go, girls.

0: feel like a woman.
1: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Putin on the Ridge zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
5: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

była grupa Bonem, teraz Rigueira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonem i Gotta Go Home.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me.

0: włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten mix.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.